Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.

Westcott. No hesitation if you step.

News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bułgaria świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie

0: Zachowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
1: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
0: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. A jak wyglądało głosowanie naszego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Więcej o Eurowizji piszemy na sk.pl. A teraz naszą antenę przejmuje niedoszła dziennikarka, która została piosenkarką. Lanberry marzyła kiedyś o pracy dziennikarza. Na szczęście chyba dobrą drogę wybrała, bo ma sporo hitów na koncie jak Dzięki, że jesteś czy Piątek. Lanberry wpadła do studia Radia SK, żeby poczuć się jak dziennikarka, bo wspólnie z Maksem Kluziewiczem z sk.pl napisała artykuł na swój temat. I przy okazji opowiedziała o początkach swojej kariery.
2: A masz już jakieś doświadczenie dziennikarskie, redakcyjne? Robiłaś kiedyś coś takiego, czy ja przed tobą debiut?
3: Ja w liceum bardzo marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką muzyczną. Chciałam być krytyczką muzyczną. Ale jednak scena mnie zawołała tak bardzo głośno i donośnie, że jednak marzenia o dziennikarstwie bardzo szybko umarły.
2: W ogóle przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, uświadomiłem sobie, że my się bardzo, jak na nas, długo nie widzieliśmy. Co u ciebie słychać?
3: No,
2: kilka dobrych miesięcy już.
3: No to jak na nas to
2: naprawdę, my tak potrafimy tak co miesiąc przynajmniej się spotkać, czy na jakiejś ściance, czy w studiu.
3: To prawda, a tutaj? Prawda, a tutaj taka przerwa, no to się dzieje się. Dzieje się, bo pracuję nad 6. albumem.
2: Którego zapowiedzi otrzymaliśmy.
3: Tak, Kto jak nie my, to jest mój najnowszy singiel. To jest taki utwór, ja bardzo rzadko piszę o takim poczuciu, że super jest mieć kogoś obok. Bardzo często mówię o tym, co się dzieje we mnie, w środku. Taką bardzo introspekcję wykonuję zawsze. I tym razem postanowiłam napisać o tej radości bycia z kimś, kto cię rozumie, kto cię uskrzydla, kto cię motywuje do działania i możesz z nim iść za rękę przez życie i masz takie poczucie, że nie ma po prostu żadnych rzeczy niemożliwych, że można iść z tą osobą albo z tymi osobami, bo to nie ograniczam się tylko, wiesz, do romantycznych jakichś kwestii, tylko że możesz iść z tą osobą w ogień.
2: A czy właśnie taka stabilizacja w życiu prywatnym pomaga w tworzeniu muzyki? Bo często się mówi, że artyści są najbardziej płodni, kiedy dzieje się u nich źle.
3: Tak.
2: Ale mam wrażenie, że zaczęło się to trochę zmieniać.
3: To jest taki mit straszny, że jak masz złamane serce, to oczywiście od razu piszesz lepsze piosenki. Oczywiście, wiesz, ta ilość emocji, która w tobie buzuje, kiedy cierpisz, kiedy jest ci źle, na pewno powoduje też ładunek, który umieszczasz w piosenkach i to wszystko łatwiej jako z siebie. Po prostu chcesz się oczyścić też z tych emocji. A wydaje mi się, że ogólnie, kolektywnie, może Polacy, może to jest jakaś taka kwestia nasza, że my... Coś jest podejrzanego, jak jesteśmy szczęśliwi. Że zaraz, to mogę być szczęśliwy i nie musi być żadnych podtekstów. Czy to jest naprawdę? No i myślę, że tutaj oswojenie tego stanu, że tak, można być w takim stabilnym stanie, szczęśliwym i to też może być inspirujące. Bo właśnie w tym stabilnym stanie napisałam między innymi Dzięki, że jesteś. I to jest i parę innych takich piosenek, które mówią o właśnie fajnej, normalnej, zdrowej relacji. I myślę, że i mam nadzieję, że to też jest bardzo inspirujące.
2: A pamiętasz z kolei piosenkę, którą napisałaś na fali największych zawirowań w swoim życiu prywatnym?
3: Tak.
2: Który to był utwór?
3: Trasę. Zew, trasę, plan awaryjny. Teraz oczywiście jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie były jakieś mega zawirowania i to.
2: Ale na tamten czas.
3: Ale na tamten czas to był taki przełom w moim życiu, no bo ja trochę tą moją dekadę obecności na scenie dzielę na takie pięciolatki, w sensie to pięć pierwszych i teraz było tych pięć drugich. A pomiędzy nimi taki dla mnie bardzo duży przełom i w życiu prywatnym pewne zmiany, które ja też zapoczątkowałam i cały czas cisnę do dzisiaj. Mówiłam często o tym, o terapii, o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o tym, żeby się nie pogubić w tym świecie show biznesu i po prostu w życiu, bo myślę, że każdy z nas jest wystawiany codziennie na milion bodźców, które nasz mózg nie jest w ogóle przyzwyczajony do czegoś takiego.

0: Cisnę do dzisiaj. Mówiłam często o tym, o terapii, o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o tym, żeby się nie pogubić w tym świecie show biznesu i po prostu w życiu, bo myślę, że każdy z nas jest wystawiany codziennie na milion bodźców, które nasz mózg nie jest w ogóle przyzwyczajony do czegoś takiego wrażenia. Naprawdę.
1: A propos tego jubileuszu, pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poczułaś się sławna?
0: Nie pamiętam jednego takiego momentu. Dla mnie bardzo przełomowym momentem było to nasze spotkanie takie rodzinne, kiedy wiedziałam, że po raz pierwszy na antenie Wybrzmi Podpalimy Świat. I zgadnij, w jakim radiu to było.
1: No mam nadzieję, że było to Radio SK.
0: Było.
1: No my jesteśmy nawet z tobą od samego początku.
0: Tak, nawet to jest uwiecznione, jak przekopiecie mojego całego Facebooka, a tam trzeba bardzo, bardzo kopać, no to jest ten
1: obliczenie do
0: szczera reakcja, tak.
1: Ale powiem ci, że my byliśmy z tobą naprawdę od samego początku, zanim jeszcze Małgorzata Uściłowska stała się Lanberry. Dokopałem się do pierwszych artykułów poświęconych tobie z czasów, uwaga, X-Faktora. Ty miałaś nawet tag Małgorzata Uściłowska, zanim zadebiutowałaś jako Lanberry. Zobacz, jak to są stare czasy, że nawet nie ma zdjęcia. X-Factor 4, odcinek 5.
0: Ale patrz, Małgorzata Uściłowska i tam Anna.
1: Błyszczą na scenie. O tym Lanberry. Ekskluzywny wywiad dla SKPL z autorką hitu Podpalimy Świat.
0: Czy ja wiem, czy ja tam błyszczałam na tej scenie?
1: Ale widzisz, w nagłówkach zawsze cię chwaliliśmy. O. Jak pamiętasz, jak wspominasz początki swojej kariery? I właśnie ten moment, kiedy zaczęto o tobie
0: pisać. Crazy. To było naprawdę... Mogłabym tutaj z tobą siedzieć tak dwugodzinny podcast, to by było mało, ale tak w wielkim skrócie, postaram się to skondensować. Do momentu mojego udziału w The Voice of Poland w 2013 roku naprawdę podejmowałam mnóstwo prób, żeby po pierwsze, żeby wiedzieć w ogóle, co ja chcę robić, w sensie muzycznie. Ja poszukiwałam swojego stylu, swojego sposobu śpiewania, jak to będzie najbardziej naturalnie, najbardziej zgodnie z tym, co tam mam w środku. I zawsze byłam taką wielką przeciwniczką talent show, aż w końcu pomyślałam, nie no, to jest super moment, jak ja już wiem, ja już mam ten swój materiał, on już tam jest, bo to był materiał w ogóle taki elektropopowy po angielsku, te piosenki nigdy w ogóle nie ujrzały światła dziennego.
1: A czy przy okazji jakiegoś jubileuszu kolejnego jest szansa, że ujrzą?
0: Oczywiście, to trzeba zrobić, bo zauważyłam, że moi fani i nie tylko chcą takich perełek z szuflady. Nie wiem, czy są perełki, ale na pewno jakieś są ciekawostki na temat mojej twórczości. No i kiedy już miałam ten materiał, to stwierdziłam, dobra, idę. No i nikt się nie odwrócił. I miałam takie, okej, dobra, wszyscy liczyli na to, że się tam dostanę, że będzie w końcu jakiś przełom. I to się nie wydarzyło. Potem był właśnie tutaj, tak jak masz artykuł X-Factor. Doszłam, zapowiadało się super. Świetnie, tam przychodziłam z etapu na etap. Dotarłam do domów jurorskich. Jury, pamiętam, to była Tatiana Okupnik.
1: Z którą spotkałaś się później po polu, swoją drogą.
0: Tak. I potem odpadłam niestety z tych domów jurorskich w Toskanii. Przyjechałam do domu i pamiętam, że przez 2 dni nie wychodziłam w ogóle z mieszkania. Byłam kompletnie rozbita i stwierdziłam, że to jest absolutny... No, ciężko było mi się pozbierać. Oczywiście to nie było coś takiego, że Boże, może to nie jest dla mnie. Nie, po prostu byłam w tym stanie rozpaczy. Aż w końcu przyszedł czas emisji tego programu i po emisji pierwszego odcinka X-Factora odezwał się do mnie Piotrek Siejka. And the rest is history. No bo pojechałam do Piotrka, on zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać i
1: tak jesteśmy, 5 płyt dalej.
0: I to był początek w ogóle naszej pracy nad pierwszym moim albumem debiutanckim. Potem on zapoznał mnie ze swoim ówczesnym menadżerem, moim przyszłym, już też byłem, a z kolei ten mój menadżer popchnął dalej sprawy w stronę wytwórni Universal Music Polska, mojej pierwszej wytwórni. Pierwszej wytwórni, pierwszej płyty, no i się zadziało. No i się tak sobie płynę i dopłynęłam dzisiaj do ciebie. Mówiąc ci o tym, że właśnie robię 6. album.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na tych 10 lat spędzonych z kolei nie w muzyce, ale w tym szeroko pojmowanym show biznesie, co najgłupszego sobie przeczytałaś? jaki najgłupszy nagłówek pamiętasz

0: do dzisiaj.
1: Nie było jakichś takich, wiesz, kontrowersji i takich rzeczy, które by mnie aż tak poraziły, że
0: a ty
1: wiesz,
0: też nie dajesz pożywki?
1: Ja nie daję pożywki, bo ja bardzo chronię swoją prywatność. Oczywiście nie to, że ona jest zamknięta na klucz. Wszyscy wiedzą, z kim jestem związana i że jestem szczęśliwa, ale nie mam potrzeby donosić codziennie, co tam u nas, ani też robić sobie sesji zdjęciowych. Co oczywiście, wiesz, no niektórzy tego nie rozumieją, a ja z kolei nie rozumiem w drugą stronę do końca. Chociaż szanuję oczywiście wybory ludzi.
0: A miałaś taki moment, że ciążyło ci takie, nie wiem, przekonanie, taka teoria, że wszyscy znają twoje piosenki, a nie wszyscy wiedzą, kim jesteś?
1: Na początku tak.
0: Bo pewnie, kiedy sprzedajesz trochę tej prywatności, automatycznie ludzie zaczynają cię kojarzyć.
1: Tak,
0: a kiedy trzymasz to życie prywatne z boku, faktycznie muzykę znają wszyscy, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś.
1: Kumam to, tylko wiesz, to ten krajobraz w ogóle naszego podwórka muzycznego, w sensie show biznesowego, ale ograniczam się do tego muzycznego, bo to jest moje środowisko naturalne. On się tak zmienił przez te ostatnie 10 lat, że ja w ogóle, wiesz, to co się działo w 2016 na przykład, to jest jakiś, ja nie wiem, to jest prehistoria, naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy stricte socialowe, jeśli chodzi o promowanie muzyki, o Spotify, jaką wielką rolę ma w tym momencie, ale zahaczyłeś o to sprzedawanie prywatności, bo dla mnie to jest trochę sprzedawanie prywatności, to jest po prostu dla mnie nienaturalne. Nigdy się chyba nie przestawię na to, że wiesz, że budzę się z telefonem w ręku i od razu nagrywam, bo owszem, budzę się z telefonem w ręku, bo jestem uzależniona od telefonu, od TikToka i tak dalej, ale nie byłabym w stanie przekroczyć tej granicy, że zdaję wam sprawozdanie ze wszystkich czynności, które robię.
0: A podejmowałaś takie próby? Bo uznałaś, że a spróbuję, może to się opłaci?
1: Nie, wszystko robiłam w zgodzie ze sobą. Jeśli coś jest absolutnie niezgodne ze mną, to po prostu nie wychodzi. I od razu widać, że to jest takie bardzo chciała, ale nie wyszło, nie? To jeśli coś, jakiś format jest naturalny dla mnie, ja teraz troszeczkę testuję niektóre formy na TikToku, które może wcześniej nie były dla mnie takie oczywiste, ale powoli się do nich przekonuję. Na przykład w ogóle live'y na TikToku są dla mnie czymś na pewno o wiele fajniejszym niż nagrywanie całych TikToków. Mm-hmm. Naprawdę. To tutaj czuję jakiś totalny...
0: Tak, jest jakaś interakcja.
1: Jest interakcja.
0: Można odpowiedzieć na komentarze.
1: Tak, więc to mi się bardzo podoba. I to uskuteczniam ostatnio. Trochę częściej niż zazwyczaj.
0: Wspomniałem o tych nagłówkach. Zanim weszliśmy tutaj w zapis, powiedziałem ci, że najczęściej czytanym artykułem na SK.pl dotyczącym ciebie jest ten o piosenkach, które stworzyłaś dla innych artystów. W ostatnim czasie tego nie robisz. Postawiłaś na siebie. Co zaowocowało najlepiej przyjętym twoim krążkiem Hedza, tym najnowszym?
1: Dlaczego postanowiłaś?
0: No trochę tak jest. Może jeszcze kiedyś napiszesz dla kogoś jakieś piosenki, ale faktycznie zauważyłem, że w momencie, kiedy trochę się wycofałaś, zaczęłaś tworzyć
1: za dużo tego było
0: dla siebie, to przyniosło to
1: za dużo
0: efekty.
1: Tego było zdecydowanie. Miałam takie wrażenie, że właśnie niedługo bardziej będę znana z tego, że piszę dla kogoś piosenki niż dla siebie. To był taki moment właśnie też mniej więcej w tych okolicach po pięciolatce, że tak powiem, 2020. No i tak też się stało, że ograniczyłam. Ja nie przestałam, tylko ograniczyłam pisanie, no bo w zeszłym roku też pisałam razem z Andrzejem Piastecznym i z Leonem Krześniakiem piosenkę do serialu Zaraz Wracam i ta piosenka gdzieś tam sobie istnieje w tej przestrzeni telewizyjnej, także to był fajny dla mnie strzał spotkania przede wszystkim z legendą. Ja uwielbiam spotykać tych ludzi, których jako mała dziewczynka podziwiałam. Przyklejonym nosem do telewizora, i fajnie było zobaczyć, jak Andrzej też pracuje, jak jest w studiu. Ja to bardzo lubię, tylko tak jak powiedziałam, żeby to nie zdominowało tego koru, tej podstawy. No i rzeczywiście, no Heca była totalnie taka...
0: Przełomowa,
1: Twoja. Tak.
0: A jeżeli chodzi o współpracę z innymi artystami, ostatnio pojawiła się Kuba Wojewódzki, to powiedział odnośnie Maryli Rodowicz, że wie od wielu osób, że Maryla Rodowicz zużywa twórczy tlen podczas współpracy. Też masz takie wnioski?
1: Nie. Mam zupełnie odwrotne.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity.

0: na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK, dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michał Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuję się już bardzo dużo koncertów, także no szykuję się jak mogę.
1: Czy gotowy ten głos.
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, no więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc no to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
2: Ale
1: że
2: nie,
1: jest...
2: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak, tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer 2 dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
2: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał. Czyli jednak nie masz się czym stresować.
2: Tak, no to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak... Może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty. Można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie? A reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo... byłam w takich chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
2: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
2: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
2: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu. Jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
2: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzi po prostu. No, ale super wspomnienia mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
2: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
2: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
2: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... Wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale ponieważ...
1: Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
2: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
2: tak,
1: że
2: tak,
1: nie było drugiej połówki. Ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
2: Tak, tak, to był taki utwór,
1: jak to się stało?
2: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
2: Tak, tak, totalnie. Kocham, kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
2: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś z ciebie wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
2: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest wstęp, przedsmak właśnie, bo to co się szykuje, no nie mogę, kurde, powiedzieć. Przepraszam, ale no... Nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
2: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każda z tych piosenek była takim przepieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie... Jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
2: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosce. Więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
2: Nie, no, ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
2: No, coś szykuję, coś. Nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że... No nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie... inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. Także Na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK dwa dni, to będzie taki wielki hicior, jak Komu miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
2: Ciężko
1: czy
2: powiedzieć.
1: Czy tu jest potencjał, że okej, jest szansa, że to się wydarzy?
2: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, no to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling?

0: który ja chcę przekazać tej piosence. Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam... Nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zaogmatwałam. No nie ma, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak,
1: gdzie wy
0: tak.
1: nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepięknie...
0: Tajlandii.
1: Tajlandii.
0: Tak, kocham. Uwielbiam, zaś zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do dwa dni? No ale jednak totalnie dwa dni, no bo to jest nasza historia, byłamy tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No. Kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że on, dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał, a ja mówię, taki jakim cudem, ale nie, w mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
1: W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć Kasia!
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
1: Po raz pierwszy. Tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
1: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak.
1: To jest mniej więcej
3: nie znaczy,
1: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
1: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, poboczne misje wykonuję. Tak.
1: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
1: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
1: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba nie.
3: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
1: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
1: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie opisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem, po prostu to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
2: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.
4: SK Bydgoszcz News. To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Grube miliony na bezpieczne drogi. Bydgoszcz szykuje kolejne inwestycje w planach. Doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych, nowe chodniki i drogi rowerowe, mówią wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Wojciech Nalazek i zastępca komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy Marcin Klimczak.
5: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników naszych bydgoskich ulic to obszar, na który miasto już ponad 10 lat stawia konsekwentnie. Głównie chodzi o tych użytkowników, którzy nie są chronieni, czyli o pieszych i o rowerzystów. Stąd też w 2018 roku powstał zespół do spraw poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, działający przy prezydencie Bydgoszczy, który realizuje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa, który wskazuje te miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, który tworzy mapę tychże miejsc i konsekwentnie drogowcy realizują poprawę bezpieczeństwa we wskazanych miejscach. Również do zadań tego zespołu należy wskazywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Stąd też od właśnie 2018 roku w Bydgoszczy ponad 200 przejść dla pieszych zostało doświetlonych, a w tym roku ogłosiliśmy przetarg na kolejne 35 takich miejsc. Ja chciałbym ze swojej strony bardzo podziękować panu komendantowi za to, że również pracownicy policji są w tym zespole, również pracownicy Straży Miejskiej funkcjonują w ramach tego zespołu, ale też społecznicy, no i przede wszystkim drogowcy, którzy znają doskonale przepisy i którzy potem realizują te inwestycje. Na poprawę bezpieczeństwa tych najmniej zabezpieczonych użytkowników drogi w tym roku miasto przeznaczyło około 60 milionów złotych. Na wspomniane doświetlenie ulic około 5 milionów złotych, na budowę przystanków wiedeńskich kolejne około 4 milionów złotych, panie dyrektorze, i główne środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój infrastruktury dla rowerzystów. Myślimy o tych użytkownikach, którzy są najmniej bezpieczni na bydgoskich drogach i konsekwentnie wdrażamy programy poprawy tego bezpieczeństwa. Przekażę głos panu dyrektorowi Wojciechowi Nalazkowi.
6: Może tak doszczegółowię tutaj to, co powiedział pan prezydent. Rzeczywiście Zarząd Dróg od wielu lat realizuje różnego typu realizacje związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak jak w latach ubiegłych, tak jak w tym roku zostanie dokonanych, zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej dla 35 przejść dla pieszych, doświetlenia tych przejść. To tak naprawdę jest bardzo dobry element poprawy, dlatego że każdy z kierowców widzi, jak widoczny jest pieszy na takim doświetleniu wertykalnym, a jak jest na zwykłych przejściach, szczególnie to jest widoczne podczas deszczu, opadów deszczu. Natomiast dodam tutaj jeszcze, rozszerzę tą informację, którą udzielił pan prezydent, że projektujemy obecnie zmianę oświetlenia ulic na dużym obszarze miasta i również tam w każdej takiej lokalizacji zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. Czyli ponad te 35 w najbliższym okresie 2-3 lat w mieście będzie doświetlonych kilkaset nowych przejść dla pieszych. I to jest taka bardzo informacja cenna, dlatego że będziemy realizowali to ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Odbudowy. Są one już na etapie przygotowania dokumentacji. Dodam tutaj jeszcze, że dużym wsparciem w realizacji działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy są działania, które są oparte o program BBO. Tam mieszkańcy Bydgoszczy dali ponad 56 tysięcy głosów na różnego typu działania, które według nich wymagają poprawy i te działania również zostały uwzględnione w naszych inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg. Do nich należą m.in. poprawa bezpieczeństwa w strefach ograniczonej prędkości na ulicy Bocianowo, gdzie zostaną wykonane dodatkowe wyniesienia przejść dla pieszych. Różnego typu, oczywiście kontynuacja pętli, wielkiej pętli Fordonu. To jest taka inwestycja wieloletnia, na którą już od dłuższego czasu głosują nie tylko fordoniacy. Jest to jak gdyby całkowicie nowy ciąg rowerowy o długości prawie 23 km, który otacza największe osiedle oraz działania, które są mniejszej skali, czyli przebudowa mikroront w Fordonie, na przykład ulica Piłsudskiego Swobodna, które też zamierzamy w tym roku zrealizować. I te wszystkie działania

0: zarówno tutaj miasta, jak i miasta, ale przez mieszkańców w programie BBO skłaniają do tego, że przez lata uzyskujemy coraz lepsze wyniki, jeżeli chodzi o kwestie poprawy bezpieczeństwa, czyli mniej osób poszkodowanych na drogach. Ale o tym myślę, że za chwilę powie pan Komendy Miejskiej Policji. Natomiast ja bym jeszcze tutaj przedstawił państwu listę ulic, które będą doświetlone. To są głównie ulice przejścia dla pieszych, które otrzymają oświetlenie wertykalne na ulicy Gdańskiej, Chodkiewicza, Żeglarskiej, Wyzwolenia, Cmentarnej, Mińskiej, Zaświat, pojedyncze też lokalizacje na ulicy Fredry oraz ulicy Średniej. Ponadto dodam, że w ramach programu BBO również zostały zakwalifikowane doświetlenia ulic na ulicy Smętnej i Toruńskiej. To także poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz samoutwardzenie ulic, które poprawia zarówno komfort pieszych, jak i bezpieczeństwo tych użytkowników, którzy się poruszają po nowo utwardzonych ulicach. Dodam jeszcze, wczoraj Rada Miasta przyjęła jak gdyby nowy program utwardzania ulic gruntowych, który również wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców Bydgoszczy. Oddam głos panu.
1: Dziękuję panie prezydencie. Poprawa bezpieczeństwa na bydgoskich drogach to priorytet dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy, razem, wspólnie i w porozumieniu realizujemy liczne projekty, które mają temu służyć. Ja tylko dopowiem, że my jako największy podmiot realizujący przedmiotowe zagadnienie realizujemy działania, które za chwileczkę postaram się w syntetycznym stopniu wyjaśnić i powiedzieć, co zrobiliśmy w 2025 roku. Jeżeli chodzi o wypadkowość, w ubiegłym roku doszło do 164 wypadków. Przed 5 latami mieliśmy tych wypadków aż 282. Ta tendencja jest coroczna, co roku te dane, jeżeli chodzi o wypadki, ulegają poprawie. Jak widzicie państwo, jeżeli chodzi o 10 lat, tutaj też widać znaczące spadki, szczególnie w ilości wypadków, ilu osób poszkodowanych, a także rannych oraz zabitych. Szanowni państwo, ale policja jako podmiot realizuje liczne prewencyjne programy, czy to w ramach powiatowego, wojewódzkiego, czy też krajowego programu poprawy w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Szanowni państwo, my jako bydgoska policja realizujemy i zrealizowaliśmy 16 cyklicznych takich programów. Te programy to m.in. prędkość kaskadowa, kaskadowy pomiar prędkości i wyprzedzanie, działania NURT, o których wspominał pan prezydent, czyli nieochroniony uczestnik ruchu drogowego. W ramach tego NURT-u bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta oraz bezpieczny motocyklista. To także Track and Bus, a także bezpieczna Deka 10. Mamy także program Zero Tolerancji. Ten program realizujemy przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych policji, a także za zgodą i przyzwolenia pana prezydenta, wykorzystując kamery bydgoskiego ITS-u. No ale to też liczne inne programy, jak ostatnio realizowana w piątek bezpieczny przejazd taksi na aplikację. Prowadzimy także działania prewencyjne i edukacyjne, bezpieczne ferie, patrz na drodze i słuchaj, jednośladem bezpieczeń do celu oraz inne liczne. Szanowni państwo, wszyscy jak tu stoimy w trójkę, działamy na rzecz bezpieczeństwa w mieście Bydgoszczy. Liczymy na to, że udogodnienia, które są realizowane, liczne spotkania nasze w ramach powołanego zespołu przyniosą efekt jeszcze lepszy jak do tej pory, a bezpieczeństwo na drogach będzie coraz lepsze. Dziękuję.
2: Dodam tylko, że w ciągu ostatniej dekady liczba wypadków w Bydgoszczy spadła o połowę.
3: SK Bydgoszcz.
2: Nawet 3-letnie dzieci mają poważne problemy z zębami, alarmują specjaliści. Największym problemem jest próchnica. To widać wyraźnie w gabinecie stomatologicznym, przyznaje Irena Smolarek z przychodni w Bydgoszczy. Na rozwój chorób zębów u dzieci wpływa kilka czynników.
4: Najważniejsze jest, aby pierwsza wizyta dziecka u stomatologa była bezbólowa. To jest najważniejsze. Trudne jest, jeśli właśnie ta pierwsza wizyta jest bólowa, bo dziecko zapamięta to, że boli ząbek i że ten ząbek bolił dentysty. No to jest, takiej sytuacji nie powinno być.
5: No i potem pozostaje taka trauma.
4: Dokładnie tak, że u dentysty boli. Wizyty są wskazane wtedy, aby jeszcze nie bolało, wtedy dziecko zapamięta to, że jest miło, profesjonalnie i z chęcią wraca.
5: Co jest największym problemem, jeśli chodzi o choroby zębów u dzieci?
4: Próchnica jest największym problemem.

0: bo nie ma takich nawyków, że zęby myjemy minimum 2 razy dziennie. To jest największy problem.
1: To jest duży problem, jeśli chodzi o próchnicę. Jaka to jest skala? Każde dziecko mierzy się z próchnicą, czy większość?
0: Większość mierzy się z próchnicą i największym błędem jest to, że po prostu, że nie dbamy o zęby mleczne, bo one wypadną. To jest największym błędem. Myjemy, dbamy o zęby mleczne, ponieważ jeśli na zębach mlecznych pojawi się próchnica, to ona też przechodzi na zęby stałe. Dbamy, bardzo dbamy o zęby mleczne.
1: No i ta systematyczność.
0: Dokładnie tak. Wskazane są wizyty u stomatologa minimum 2 razy w roku. Bo u dzieci próchnica szybko się powiększa. U dorosłej osoby mniej, znaczy też się powiększa, ale u dzieci bardzo szybko się powiększa ta próchnica.
1: To jest ta systematyczność, a słodycze?
0: No, słodycze to jest właśnie... Słodycze są właśnie problemem dla zębów, ale większym problemem są napoje słodkie. To jest większy problem, bo słodycze, jak dziecko zje, to rodzic zmobilizuje, że ma umyć te ząbki, a o tych napojach to my tego nie zauważamy.
1: Zapomina się, że tam też jest cukier.
0: Dokładnie tak, a tam jest właśnie bardzo dużo cukru. Ważne jest to, jeśli myjemy zęby wieczorem, po umyciu zębów nam chce się pić, to pijemy tylko wodę. Żeby po prostu nie zepsuć tego, że umyliśmy zęby.
1: A w jakim wieku najczęściej pojawiają się takie poważne problemy, jeśli chodzi o zdrowie zębów u dzieci?
0: Zdarzają się dzieci już 3-letnie, które mają ogromną próchnicę. Bo to jest właśnie niemycie zębów, niedbanie o zęby mleczne, ponieważ one wypadną. Dbamy o zęby mleczne, leczymy zęby mleczne, zakładamy wypełnienia dla ząbków mlecznych.
1: To jakby pani oceniła świadomość rodziców, że trzeba dbać o zęby? Jest tutaj jeszcze trochę do zrobienia, trzeba apelować.
0: Jest ogromna poprawa. Jest ogromna poprawa, ponieważ dzieci, gdzie są, właśnie jest ta duża próchnica, jest coraz mniej. Świadomość rodziców jest większa, że o te zęby trzeba dbać, szczególnie o te zęby mleczne. Aczkolwiek jeszcze zdarzają się przypadki 3-letnich dzieci, 4-letnich, gdzie jest ogromna próchnica.
1: Unikać próchnicy, czyli chodzić regularnie na wizyty.
0: Szczególnie jeśli nie boli, bo to uczy nas tego, że wizyty u stomatologa mogą być bardzo przyjemne. Bo dostajemy naklejkę dzielnego pacjenta i mycie zębów minimum 2 razy dziennie.
1: I apelować do rodziców.
0: Żeby pamiętali o wizytach u stomatologa minimum 2 razy w roku. To jest niezbędne minimum.
2: Specjaliści przekonują, że w przypadku zdrowia zębów ważna jest edukacja od najmłodszych lat. Maluchy w jednym z bydgoskich przedszkoli uczą się, jak prawidłowo myć zęby.
3: Trzeba myć kółeczka.
4: Czyli robić szczoteczką takie kółeczka?
3: Tak.
4: Dlaczego?
3: Bo żeby były zdrowe zęby.
4: A ty myjesz zęby? Szczotkujesz?
3: Tak, często.
4: Codziennie?
3: Tak.
4: A rodzice pilnują, tak, żebyś mył zęby, szczotkował?
3: Tak.
4: A lubisz myć zęby?
3: Tak.
4: Dlaczego?
3: Żeby były zdrowe i nie musiałam iść do dentysty.
4: No właśnie. Kto jeszcze lubi myć zęby i szczotkować?
3: Tak.
4: Dlaczego to jest ważne? Dlaczego trzeba szczotkować?
3: Bo wtedy się ma brudne zęby i wtedy bolą.
4: To powiedz, jak trzeba szczotkować, myć zęby? Jak?
3: Najpierw na dole trzeba robić kółeczka, później u góry też, a gdy się skończy ta kółeczka, to później trzeba normalnie.
4: A skąd ty to wiesz?
3: Stąd.
5: Lena.
4: Lena, powiedz, jak trzeba myć zęby?
5: Kółeczko.
4: Robić szczoteczką kółeczka?
5: Mhm.
4: A ty lubisz myć zęby?
5: Tak.
4: Dlaczego?
5: Tata mi myje zęby.
4: A jak często?
5: To nie były brudne, tam nie były tam dziury.
4: No właśnie, to jest bardzo ważne, prawda?
5: Mhm.
6: Ja mam jedną dziurę.
4: Masz dziurę w zębie?
6: Tak. Ma siostra sobie wylwała.
4: Sama? Czyli z takim zębem trzeba iść dokąd?
6: Gdzie? Do dentysty, a ja wczoraj byłam.
4: Byłeś u dentysty i jak było?
6: Fajnie i nie płakałam.
2: Pierwsza wizyta dziecka u dentysty najczęściej powinna się odbyć między 2. a 3. rokiem życia. Zęby dziecka w tym wieku są przeważnie w jak najlepszym porządku, ale chodzi tu o wyrobienie pewnych przyzwyczajeń i skojarzeń.
7: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych na Krajowej 80 w stronę Torunia. Stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopiec. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi pani Maria, mieszkanka Czarnowa.
8: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły, więc to na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
1: Tak oczekiwaliście jakichś zmian, prawda? Bo to jest taka ruchliwa.
8: Oczywiście, tu było dużo protestów, bo stosunkowo niedawno był wypadek, dzieciaczek, który szedł do szkoły, zginął. Więc od tamtej pory ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
1: Pani też?
8: No ja też, oczywiście. No mam dzieci, więc też się o to staram.
1: A jak to wygląda tak na co dzień? Rzeczywiście pędzą te samochody?
8: Tak, tak. No wiadomo, jak policja stoi, no to mrugają sobie światłami, żeby jednak nie złapali nikogo. A teraz to wszystko spowolni, więc bardzo się cieszymy.
1: Jest pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
8: Bo tak, wczoraj jechałam i od razu widziałam, nawet mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest, nie?
1: Jest bezpiecznie.
8: Tak, tak, tak.
2: Wielu kierowców jest zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
9: Dobrze, będzie mniej wypadków, bo tam skręcają na osiedle. No to wiadomo, że tam z tyłu, jakby szybko jechał, to nie wyrobi, nie? Nie wyhamuje i wtedy siedzi. A fotoradar złapie. A miał być dawniej ten fotoradar, dawno.
1: Mieszkańcy chcieli.
9: No, bo to akurat tam pasuje, bo to wszystko w lewo jedzie. Jak z Bydgoszczy, nie? Bo z Torunia to w prawo, nie?
1: No i pędzili.
9: No pędzili, no tak.
1: Myśli pan, że pomoże, że zwolni rzeczywiście tutaj, będzie bezpieczniej?
9: Na jak? Normalnie, nogi dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim.
1: Zauważył pan?
9: No jak, mówię, coś tu nie tak, ale ja wiedziałem, że tego mówię, ja myślałem, że on ukryty jest u góry, na tym, co tam jest to, nie, a on nie, jest z boku, na tym, mówię, jest niebieska tablica, że radar, nie, no to coś jest tego, patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
1: Pomoże.
9: Tak. Pomoże i to dobrze pomoże.
1: A tutaj ruchliwa droga, prawda? Nawet słychać teraz.
9: No, normalnie, to Toruń, Bydgoszcz, nie? No to nie, wszystko od tego, to najwięcej jest samochodów. Tak?
2: To pierwszy fotoradar na tym odcinku drogi krajowej numer 80 między Bydgoszczą a Toruniem.
7: SK Bydgoszcz.
2: Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W całym kraju liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. W Kujawsko-Pomorskim na 1000 osób pobierających emeryturę przypada 119 pracujących emerytów, mówi Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
10: Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę staje się coraz powszechniejsza. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła z około 575 tysięcy do blisko 880 tysięcy, czyli o 52,9%. Jedyny spadek odnotowano w 2020 roku, gdy mniej emerytów pracowało niż rok wcześniej. Choć liczba pracujących emerytów nadal stale rośnie, dynamika tego wzrostu jest obecnie znacznie mniejsza niż kilka lat temu. W 2017 roku liczba takich osób zwiększyła się o 93,5 tysiąca, rok później o 57 600, natomiast w 2025 roku wzrost wyniósł już tylko 6900 osób. Coraz więcej seniorów pozostaje aktywnych zawodowo mimo uzyskania prawa do emerytury. Na koniec 2025 roku na 1000 osób pobierających emeryturę przypadało 119 pracujących emerytów w województwie kujawsko-pomorskim. W skali kraju takich osób było 137. Kobiety wyraźnie dominują wśród pracujących emerytów. Pod koniec ubiegłego roku stanowiły 58,2% aktywnych zawodowo seniorów. Od tej reguły jest jednak jeden wyjątek. W województwie śląskim więcej pracujących emerytów stanowili mężczyźni, których udział wyniósł 51,5%. Ponad 96,8% pracujących seniorów to osoby w wieku co najmniej 60-65 lat i więcej. Średni wiek aktywnego zawodowo seniora wynosił 67 lat i 10 miesięcy. Wśród mężczyzn było to 69 lat i 6 miesięcy, a wśród kobiet 66 lat i 7 miesięcy. Najwięcej pracujących emerytów było zatrudnianych na etacie. Umowa o pracę dotyczyła 37% aktywnych zawodowo seniorów. Niemal co trzeci prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a ponad 1/4 wykonywała

0: pracę na podstawie umowy zlecenia. Sektor ochrony zdrowia i pomocy społecznej pozostaje branżą zatrudniającą największą liczbę emerytów. Pracuje w nim 17,2% aktywnych zawodowo seniorów, przy czym sektor ten zdecydowanie częściej wybierają kobiety. Stanowią one 25,2% wszystkich pracujących emerytów zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki. Mężczyźni najczęściej kontynuują pracę w przetwórstwie przemysłowym, gdzie zatrudnionych jest 14,8% aktywnych zawodowo emerytów. Seniorzy także chętnie pracują w handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych i motocykli. W tym sektorze pracuje 12,5% emerytów. Wieloletnie doświadczenie, dyspozycyjność i kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek, mobilność czy gotowość do zdobywania nowych kwalifikacji. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich profesjonalizm, odpowiedzialność i praktyczne umiejętności. Wielu seniorów mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal chce pozostać aktywnych zawodowo oraz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.
1: Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą pracować.
2: Są niskie emerytury, to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
3: Mogą być różne powody. Albo trzeba dorobić, no bo wiadomo, emerytury nie są zbyt wielkie. No albo ktoś lubi to, co robi, to jest jego pasja. Ciężko mu się z tym rozstać. Różne mogą być powody.
4: Czyli albo dla zabicia czasu, albo rosnące koszty życia.
3: No tak, rosnące koszty, tak. No dla zabicia, no też zapewne niektórzy, może jak jest sam, ale niektórzy też, że kocha to, co robi i chce to dalej robić, nie? Są zawody, że można mimo wieku.
4: Zna pani takie przypadki właśnie, że ktoś już jest na emeryturze, ale jeszcze idzie do pracy?
3: No tak, znam takie. I właśnie z różnych powodów. Znam takie, że trzeba po prostu dorobić, bo koszty życia rosną. Ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu i...
4: Jeszcze w formie, prawda?
3: Tak, tak. To ciągnie.
5: Wie pan, no raczej emeryci pomagają swoim dzieciom i pilnują wnuków.
4: A jeszcze ich stać na to, żeby pomagać? Mówią wszyscy, że emerytury takie niskie?
5: No, wie pan, to zależy kto ile lat pracował, tak powiem szczerze. Trzeba sobie zapracować na tę emeryturę. Jeśli ktoś krótko pracował, ma niższą. No, lata pracy, lata pracy.
4: A myśli pani, że idą do pracy, żeby zabić czas, czy właśnie przez rosnące koszty życia? Czyli że po prostu no, trzeba dorobić?
5: Nie, ja uważam, że chcą się czuć potrzebni. Samotność jest najgorszą rzeczą. Chcą się czuć potrzebni, chcą być w ruchu, chcą być między ludźmi.
4: Bo są jeszcze w formie.
5: Bo są jeszcze w formie. I po prostu ruch i kontakt z ludźmi przedłuża życie każdemu.
1: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów.
6: SK Bydgoszcz.
1: Milionowe wsparcie dla woprowców w Kujawsko-Pomorskim. Przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostali specjalne umowy, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
7: Króciutka dosłownie prezentacja, zanim wręczymy umowy. Związane jest to z tym, że troszeczkę ten model jakby finansowania nam się zmienia. Rozszerza nam się wachlarz możliwości po prostu ze względu na ustawę o ochronie ludności. Dzisiaj będziemy wręczali i z Państwa strony będą podpisywane umowy dotyczące tego, że staliście uznani jako podmioty ochrony ludności w naszym województwie, dzięki czemu pojawia nam się element drugiego źródła finansowania. W dużym skrócie, dzięki temu będzie to kwota łączna 1 000 000 zł w roku 2026. W 2023 jeszcze to było 430 tysięcy złotych, potem z rezerwy wojewody jakby zwiększałem to do kwoty 500 tysięcy złotych. Mówię niestety z rezerwy wojewody, bo ta kwota bazowa, która jest w budżecie państwa na nasze województwo przeznaczona, to jest 380 tysięcy. Do 500 tysięcy jakby to była kwestia użycia rezerwy takiej specjalnego funduszu. Na moją odpowiedzialność i ryzyko, że się nie wydarzy żadna katastrofa w województwie, aczkolwiek z drugiej strony to też jest ten cel, bo dzięki wam rozmaite sytuacje udaje się łagodzić jakby i pomagać, więc to się wszystko w to wpisuje, ale dzięki ustawie o ochronie ludności mogliśmy dwukrotnie jakby zwiększyć to do kwoty 1 000 000 zł. W jaki sposób to dzielimy, za chwileczkę powiem, ale też po to też chciałem z Państwem

0: chciałbym, że tak powiem, chwilę porozmawiać, żeby wysłuchać, bo nie ma systemów idealnych. Cały czas zbliżamy się do takiego modelu, który jest jakby lepszy i sprawiedliwszy i na pewno jeszcze sporo do tego uwag, ale po prostu postanowiliśmy zrobić razy dwa. Czyli jeżeli komuś z wzoru matematycznego wychodzi kwota X tej podstawowej dotacji, to z ochrony ludności po prostu zwiększamy to razy dwa, nie wprowadzając żadnego dodatkowego jakby algorytmu, tylko po prostu dajemy drugą nogę finansowania równoległą. I tak w ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, czy prowadzenie do dokumentacji. O kryteriach zaraz bardziej szczegółowo porozmawiamy, ale w dużym skrócie staramy się, aby one były obiektywne i czytelne i jasne dla każdego. Tak jak powiedziałem, nie ma modelu idealnego, mam nadzieję, że z każdym rokiem będziemy do temu bliżsi, ale chciałbym, żeby nikt nie mógł mówić, że kogoś lubię, a kogoś nie lubię, bo bardzo źle się bym z tym czuł, a nawet, że tak powiem, tak po prostu nie może to działać. Druga część to jest właśnie to, co wspominałem, czyli ustawa o ochronie ludności i obrony cywilnej. Podpisaliśmy takie porozumienie w 2025 roku z 6 organizacjami, w tym z jednym WOPR-em województwa kujawsko-pomorskiego, ale w sposób naturalny, patrząc na zakres państwa zadań, wszystkie WOPR-y powinny być z mocy ustawy podmiotami jakby ochrony ludności, takie porozumienia powinny mieć zawarte, stąd dzisiaj jakby to dokonujemy. To nam da możliwości również w przyszłości, bo te pieniądze zakładamy, że co roku będą trochę większe, jeżeli chodzi o ochronę ludności, więc to będzie taka baza jakby, która pozwoli nam również państwa finansować z innego źródła i oby nie było konieczności tej gotowości, która ma wynikać z ustawy, jakby sprawdzać, tak, bo głównym celem przecież jest gotowość do tego, aby świadczyć pomoc w stanach klęsk żywiołowych jakby i ratować mieszkańców w sytuacjach, które tego wymagają. Mieszkańców i nie tylko mieszkańców. Dobra, to tak jakby w dużym skrócie. Łącznie nam się to zamknęło w kwocie miliona, ale myślę, że już mogę zadeklarować, że będzie to co roku trochę więcej. Mówię trochę, nie chcę podawać procentów, liczb, bo udział budżetu wojewody wszystkich wojewodów to jest 0,15% PKB całego kraju. I to jest tak potem przeliczane na każde województwo, ale PKB co roku będzie rosło, stąd jakby ta kwota co roku będzie mogła troszeczkę jakby rosnąć. Nie zadeklaruję twardo jakby o ile, bo to byłoby nieuczciwe, gdybym coś rzucił, a potem nie mógł tego wypełnić. Na pewno jestem pewny, że tego będzie co roku trochę więcej.
1: Cieszymy się z każdej złotówki, mówią Marcin Makowski i Janusz Sarnowski z WOPR-u w Lipnie.
2: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu. Jest to wsparcie, które przeznaczamy w szczególności na opłacenie stałych dyżurów, żeby zapewnić 24-godzinne dyżury oraz na paliwo, bo w zasadzie to są dwie rzeczy, które jakby, tak kolokwialnie powiem, zżerają nam tą całą dotację.
3: Czy to duże wsparcie? No cieszymy się z każdej złotówki. Jest to dla nas wsparcie. Cieszymy się, że ktoś myśli, że wojewoda działa, współpracuje z WOPR-em na terenie naszego całego województwa. Także jesteśmy wdzięczni.
1: Wsparcie trafi też do WOPR-u w Bydgoszczy, mówi prezes Roman Guździoł.
4: Wsparcie oznacza dla nas bardzo dużo. Każdorazowe wsparcie dla nas, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to jest ilość zakupionego sprzętu, ilość zakupionego paliwa do łodzi motorowych na patrole, ilość możliwości pracy ratowników na kąpieliskach. Po to te pieniążki dla nas są zakup sprzętu. Mamy, jak to mówią, jesteśmy doposażeni dosyć, no mamy już samochody, wszystko, ale jeszcze są takie drobiazgi, których nam potrzeba. Dlatego też ten 1 000 000 złotych, liczyliśmy, że będzie 500, jest milion, jest dodatkowe 500 na ochronę ludności. Cieszymy się z tego, że pan wojewoda również pomyślał o WOPR-ze. Wiemy, że myśli o całym województwie, o wszystkich organizacjach, ale również, że Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie miało wsparcie od pana wojewody. Będziemy, wykorzystamy na sprzęt, na paliwo do łodzi, matu, żeby można patrolować, żebyśmy mogli więcej jednostek mieć na wodach.
1: Z roku na rok kwota wsparcia dla wodniaków, ochotników rośnie.
5: SK Bydgoszcz News.
1: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Świeża, zdrowa i bezpieczna. Wodociągowcy zachęcają, by nie obawiać się wody z kranu. Dzięki regulacjom prawnym i szczegółowym kontrolom można ją bezpiecznie pić. Jest tańsza niż woda butelkowana, a dodatkowo zawiera cenne minerały, przekonuje prezes bydgoskich wodociągów Stanisław Drzewiecki.
5: Po zimowej przerwie uruchomiliśmy pijanie w Lesie Gdańskim od godziny 10. Jest czynna, będzie czynna do godziny 18. Zapraszamy do tego miejsca do picia tej naszej doskonałej wody, w szczególności zdjęcia wody w Lesie Gdańskim. Chciałbym zwrócić uwagę, że kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia wpisała wodę do piramidy żywieniowej, czyli tych najważniejszych składników odżywczych, bo to jest żywność, które są niezbędne do naszego zdrowia, do naszego bezpieczeństwa. My mamy wyjątkową okazję, tylko zdjęcie wody w Lesie Gdańskim, które czerpie wodę z poziomów kredowych. To są wody o wieku około 70 milionów lat. Doskonała jakość, bardzo duża zawartość soli mineralnych, bo wartości wody, którą pijemy, a powinniśmy ją pić w relacji do oceny Światowej Organizacji Zdrowia, zdecyduje zawartość soli mineralnej. Woda w Lesie Gdańskim jest na poziomie prawie wysoko zmineralizowanym, to znaczy, że zawiera bardzo dużo soli apia, magnezu, potasu, które są niezbędne dla naszego organizmu, dla naszego zdrowego organizmu, dla bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest też to, że my możemy w tym miejscu, gdzie jest punkt czerpany, napić się czterech różnego rodzaju wód. To są wody, które zawierają na przykład soli strontu, czy soli litu, które są używane w leczeniu chorób osteoporozy czy leczeniu depresji. Mamy też tam możliwość napicia się wody, która zawiera żelazo dwuwartościowe, które jest bezpośrednio przyswajalne przez nasz organizm, jest głównym składnikiem hemoglobiny. Także tą wodę o takich wysokich walorach zdrowotnych, wodę bezpieczną, możemy pić od dzisiaj na ujęciu w Lesie Gdańskim, przy ulicy Gdańskiej. Teraz czynna jest ta pijalnia od 10 do 18 w sezonie letnim. Wydłużymy jeszcze ten czas do godziny 20. Zapraszamy na zdrowia. Pijmy tą wodę z ujęcia wysiedlańskiego. Bardzo ważne jest, jaką wodę podajemy w wodociągu. My mamy tylko jeszcze wyjątkowy komfort, bo natura nam rządziła fantastyczne ujęcie wody w Lesie Gdańskim, w którym to miejscu, w tym lesie udostępniliśmy do konsumpcji wodę naszej pijalni. W ubiegłym roku statystyka mówi o tym, że wydaliśmy ponad 20 tysięcy kubków, czyli ponad 20 tysięcy osób postanowiło skorzystać z tej naszej wody. To jest kolejne zobowiązanie, oprócz bardzo pozytywnych opinii mieszkańców, wręcz oczekiwania, kiedy ta woda będzie znowu dostępna. Oczywiście jestem przekonany, że ta pijalnia na pewno modyfikowana, ulepszana będzie czynna wiele, wiele lat, myślę, że nawet dekad. Tam podajemy cztery rodzaje wód o różnych walorach, różnych właściwościach. Są wody, które mają na przykład soli litu, soli strontu, które są składnikami bardzo ważnych lekarstw, które w szczególności pozwalają zwalczać depresję, czy pozwalają zwalczać choroby kości, czy to są między innymi takie wody, ale najważniejsza jest łączna zawartość soli mineralnych, w szczególności soli wapna, magnezu, potasu, które są niezbędne dla naszego organizmu. Jeżeli nie będziemy mieli tych soli mineralnych w wodzie, to jest problem, jak je mamy uzupełnić, bo okazuje się, to wynika z badań naukowców, że najprostszym, najlepszym sposobem dostarczenia do naszego organizmu tych niezbędnych soli mineralnych jest właśnie picie wody. Z jak największą zawartością soli mineralnych organizm jest mądry, on sobie z tej wody, którą pijemy, bierze to, co potrzebuje, w tej ilości, jaką potrzebuje. Dlatego zachęcamy jeszcze raz, żebyśmy pili wodę z kranu w ogóle. W Polsce po gigantycznych inwestycjach związanych z poprawą jakości wody, bezpieczeństwa wody, systemach wodociągowych, możemy w każdym miejscu Polski spokojnie pić wodę z kranu. Natomiast my w Bydgoszczy, co podkreślamy, mamy wyjątkowe walory, tak nam natura urządziła, ujęcie wody w Lesie Gdańskim, które ma szczególnie wysokie poziomy soli mineralnej, co powoduje, że ta woda na badanych 13 wód, takich tych typowych, które możemy kupić w sklepach, zajęła drugie miejsce, jeżeli chodzi o zawartość właśnie soli mineralnej, czyli tą wartość taką odżywczą, wartość zdrowotną.
1: Nie wszystkich jednak te argumenty przekonują. Część osób wciąż wybiera wodę butelkowaną albo przefiltrowaną kranówkę.
6: Bydgoszczy można pić.
7: Pan pije?
6: Pije. I dobra.
8: Nie.
7: Nie.
8: Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo dużo kamienia. Dlatego.
9: Apatyczna, niesmaczna jest też. Tak, tak. Nie, nie, nie.
7: Nie jest smaczna?
9: Tak, tak.
7: Jak smakuje?
9: Jak smakuje? No jak woda może smakować? Jak się nie pije tej wody takiej...
7: Pani mówi, że kamień, tak?
8: Kamień, dużo kamienia. W Fordonie bynajmniej.
7: Mówię o tym dlatego, że wodociągi tak polecają wodę z kranu.
8: Tak, tak, tak.
7: Co by pani powiedziały?
9: miała być tutaj tak ładnie, nie? Przecież ta woda miała być taka wspaniała, a jest tyle kamienia.
8: Bardzo brzydka woda, bardzo, bardzo zakamieniana, zakamieniała, także lepsze są. Tak. Zresztą ja wolę trochę lekko gazowaną taką wodę z minerałami niż taką kranówkę. Czyli niesmaczna, niesmaczna woda, chyba że przez filtr przefiltrowana.
9: Nawet. Ja mam taką dzbanek, który filtruje, też ona nie jest niezdolna.

0: osad jest cały biały na szklance.
1: O czym to świadczy?
0: Tak. Nawet przygotowana jak jest, to tak samo. Ja nie wiem, co z tą wodą jest.
2: Nie wiem, bo po prostu tak już jestem przyzwyczajona.
1: Niektórzy mówią, że kamień i że nie też. Dobra, a Bydgoszcz zachęca, żeby pić.
3: A ty niech pije. Eksperci podkreślają, że kranówka to nie tylko ekonomiczny, ale też ekologiczny wybór. Pozwala ograniczyć zużycie plastiku.
4: SK Bydgoszcz.
3: W lasach robi się coraz tłoczniej, słońce i wysoka temperatura zachęcają do spacerów.

drogach czy po jakichś takich trawiastych duktach leśnych, wówczas pamiętajmy o przede wszystkim długich skarpetach, o długich spodniach, być może o długim rękawie, nawet jeśli jest ciepło. To zabezpieczy nas przed tym moim zdaniem najgroźniejszym zwierzęciem w lesie, czyli przed kleszczem. Te małe, niepozorne pajęczaki potrafią wyczuć nas, nasz pot, nasz zapach, nasze ciepło nawet z kilkudziesięciu metrów i jak pewnie wielu ze słuchaczy po prostu możemy z takim pasażerem wrócić do domu. Najlepszym zabezpieczeniem jest prewencja szeroko rozumiana, czyli wspomniany ubiór, ale również prysznice w domu. Jeśli kleszcz nie zdąży się w nas dosłownie zakleszczyć, nas ugryźć, no to pod wpływem wody może jeszcze dosłownie zostać spłukany. Oraz wybierając się do lasu, stosowanie różnych odstręczających środków, czy to w sprayu, czy to jako krem. Oraz też oględziny całego ciała po takim spacerze. Także pamiętajmy, wybierając się do lasu, o ubiorze. Punkt pierwszy. Następnie, wybierając się do lasu, pamiętajmy, że nadal jesteśmy tam gośćmi. Nie jesteśmy w lesie gospodarzami. Gospodarzami są wszystkie zwierzęta, które tam mieszkają. Zachowujmy się cicho. Oczywiście nie chodzi o jakieś zniżanie głosu i szeptanie do siebie, ale mówienie spokojnym, wyważonym, naszą normalną tonacją. Natomiast unikanie krzyków, unikanie głośnych dźwięków. Nie chcemy tak naprawdę spłoszyć zwierząt, czy to dużych ssaków jak sarny, dziki, lisy, czy też po prostu pięknie śpiewających nam ptaków i akompaniujących w tym naszym spacerze. Ale jeśli chodzi też o zachowanie w lesie, to często spotykamy takich turystów, którzy zabierają do lasu swoich czworonożnych przyjaciół. I nie ma w tym nic złego. Tylko pamiętajmy, że tak naprawdę pies prowadzony w lesie powinien być prowadzony na smyczy. To jest ważne z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie chcemy właśnie, żeby pies spłoszył gospodarzy lasu, jego mieszkańców, czyli dzikie zwierzęta, swoim zachowaniem. Oraz po drugie, żeby się nie zgubił. To jest zawsze strata i powiedzmy przykre doświadczenie dla właściciela takiego pieska. My jako leśnicy mamy często takie zgłoszenia o zaginionych psach, o zaginionych pupilach. Oczywiście staramy się podczas naszych codziennych obowiązków również zwracać na to uwagę i takich pupili szukać. Natomiast zdarza się tak, że niestety takie zadanie kończy się fiaskiem. Mówiąc też o zachowaniu w lesie, musimy zwrócić uwagę na nasze wyprowiantowanie. Dobrze jest zabrać sobie butelkę wody, coś do jedzenia, żeby się posilić. Jednak pamiętajmy o tym, że zabierając jakieś jedzenie, czy to przyrządzone przez nas, czy to kupione jakieś wafelki w sklepie spożywczym, żeby nie śmiecić. Niestety problem śmiecenia jest problemem nagminnym. Tak zauważamy, że jeszcze potrzeba naprawdę dużo edukacji leśnej, żeby tę świadomość ekologiczną w nas podnieść. Ale przy każdej okazji staram się o tym wspomnieć. Nie śmiecić, ponieważ jeśli jesteśmy w stanie wziąć tego przysłowiowego, jak wspomniałem, wafelka ze sklepu i on ileś waży, jesteśmy w stanie go spożyć, wówczas papierek ważący mniej, no powinien być dużo mniejszym ciężarem albo żadnym tak naprawdę dla nas, żeby go z powrotem zabrać. Dobrą postawą jest nawet zabranie ze sobą jakichś znalezionych, nie naszych śmieci, tylko po prostu jeśli widzimy jakieś na drodze. Ja mogę powiedzieć, że my jako Nadleśnictwo Solec-Kujawski co roku na tylko sprzątanie śmieci, takich pozostawionych przez użytkowników lasu, wydajemy 60 tysięcy złotych. Mówię co roku, natomiast jeśli policzyć to jako efekt skali, czy w przestrzeni czasowej, czy w przestrzeni całej Polski, wiedząc, że nadleśnictw jest 429 w Polsce, no to te koszty na sprzątanie śmieci są ogromne. Także apeluję o nieśmiecenie, o poszanowanie lasu. Samo śmiecenie, oprócz tego, że wystawia nam złą opinię, to też może świadczyć źle o nas jako o mieszkańcach okolicznych lasów, nawet jeśli my nie śmiecimy. Ale także, co ważne, śmieci spożywcze. One mogą być przede wszystkim zagrożeniem dla zwierząt. I nie mam tu na myśli dużych ssaków, jak wspomniane wcześniej, sarny, dziki, lisy, ale również ptaki, również owady, płazy, gady. One wszystkie mają zupełnie inaczej zbudowane układy pokarmowe i to, co nam smakuje, jak słodycze, jak słone przekąski, pizza, pieczywo, im może po prostu szkodzić i tak się niestety dzieje. Pozostawione śmieci, na przykład szkło, może być też przyczynkiem pożarów. O tym też chciałbym wspomnieć, ponieważ apeluję do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie. Niestety obszar Kujaw, czy też południowej części naszego województwa, jest obszarem, który jest dosyć ubogi w opady atmosferyczne i ta ściółka, podłoże leśne niestety jest suche. Nawet jeśli od czasu do czasu opada, to woda nie zdoła dotrzeć do tych głębszych warstw i po przegrzebaniu takim dosłownym ziemi w lesie nadal jest sucho. Także apel

0: apeluję o nieużywanie otwartego ognia w lesie, to też jest zakazane. Ogień możemy rozpalać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, takich na ognisko, najlepiej po oczywiście uprzedzeniu właściwego nadleśnictwa o tym, że jest taki zamiar. Oczywiście i my wtedy wskazujemy konkretne miejsce, jeśli takowe jest wyznaczone, przygotowane specjalnie pod to, czyli zmineralizowany pas gleby, kamienie, no czyli tak jak powinno wyglądać takie fajne, przygotowane obozowe ognisko albo miejsce na to. Oczywiście dbamy właśnie o turystów i o to, żeby też takie miejsce bezpieczne, z dobrym dojazdem, ewentualnym gdyby coś się stało, było i było zadbane. Także jeśli chodzi o ogień, to nie staramy się, ale po prostu nie rozpalamy, nie używamy otwartego ognia w lesie, bo to może skończyć się katastrofą.
1: Spodziewacie się, że jeszcze tej wiosny, czy w lecie, powiedzmy, że w sezonie, będzie tych pożarów sporo w lasach?
0: Spodziewamy się, cały czas zachowujemy czujność. W nadleśnictwach mamy tak zwane systemy ochrony przeciwpożarowej. Mianowicie z tygodnia na tydzień jest wyznaczonych kilku dyżurnych, którzy muszą być stale od rana do wieczora pod telefonem, dosłownie. I w razie gdyby taki punkt alarmowo-dyspozycyjny, czyli w praktyce osoba obserwująca na monitorach w nadleśnictwie cały teren, zauważyła dym, to ci dyżurni są powiadamiani, jadą na miejscu i podejmują dalsze decyzje o wezwaniu straży pożarnej.
1: Bo jest coś takiego, jest takie miejsce, w którym są monitory, prawda? Kamery gdzieś wysoko w koronach, które obserwują las.
0: Tak jest, to jest jeden z systemów ochrony przeciwpożarowej. Jest to punkt alarmowo-dyspozycyjny, gdzie obserwator właśnie obserwując na takich dużych monitorach widzi całą panoramę naszych lasów i jest w stanie zlokalizować miejsce powstania potencjalnego pożaru poprzez pojawienie się najczęściej dymu nad drzewami i wówczas dla wzmożonej czujności zazwyczaj tam ktoś jedzie, zazwyczaj zawsze ktoś tam jedzie i sprawdza, czy rzeczywiście to jest zagrożenie, czy może po prostu coś innego i fałszywy alarm. Natomiast pożarów myślę, że w naszym nadleśnictwie w skali innych jest dosyć mało, ale to też bierze się z tego, że zachowujemy czujność. Rzeczywiście patrolujemy, staramy się tę świadomość ekologiczną i ochroniarską też przekładać na społeczeństwo oraz też nie ukrywam, że szybkość reakcji też jest przyczynkiem do tego, że tych pożarów jest mało oraz że są bardzo szybko wykrywane.
1: Rozmawiamy tutaj o śmieciach porzucanych w lesie, o papierkach, drobnych rzeczach, ale tak naprawdę w lasach na pewno też spotykacie się z całymi hałdami śmieci, gdzie ktoś przyjeżdża i po prostu robi z lasu wysypisko.
0: Tak, niestety zdarza się coś takiego i muszę przyznać, że są to w mniejszym lub większym stopniu zorganizowane akcje. No inaczej nie mogę nazwać takiego zjawiska, gdy ktoś, widzimy to, wyrzuca sobie jakieś kafelki, pozostałości tynku.
1: Zrobił remont i leci z tym do lasu.
0: Dokładnie, jakieś pozostałości poremontowe i nawet można domyślić się, jakie pomieszczenie remontował. I niestety niewiele myśląc zostawia to w lesie, właśnie wystawiając najczęściej samemu sobie świadectwo. Muszę przyznać, że rzeczywiście wykrywalność takich sprawców jest.
2: To był Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski, które co roku na sprzątanie wyrzuconych m.in. przez spacerowiczów śmieci wydaje 60 tysięcy złotych.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwelska. Nawet 3 km pieszo do pracy. Część mieszkańców Bydgoszczy od kilku dni jest odcięta od autobusów miejskich. Te przestały kursować do przemysłowej części Osowej Góry, bo stan ulic jest dramatyczny. To koszmar, mówią zgodnie pracownicy okolicznych zakładów.
5: Powiem panu tak, mogłabym panu tutaj nabluźnić. Idę teraz 3 km do pracy, bo nie mogę dojechać autobusem.
6: 3 km?
5: 3 km.
6: I tak codziennie?
5: Codziennie w tej z powrotem, żeby wrócić do miasta.
6: Stamtąd pani idzie, gdzieś tam jest jakiś autobus, tak?
5: Tak, do miasta, tylko i wyłącznie. Ale tak naprawdę tutaj pracują tysiące ludzi, więc utrudnili życie wszystkim.
6: Rano? Po pracy potem, prawda?
5: Proszę pana, ja przyjeżdżam na 4 rano tutaj. Tu jest nieoświetlone, jest niebezpiecznie, jeżdżą ciężarówki, tutaj zginą ludzie, to mogę panu powiedzieć. No, jest dramat. Co mam panu powiedzieć? Ta droga wygląda tak od ponad roku, od 2 miesięcy jest tam pozamykane, a autobusy jeździły, nagle im się odwiedziało, że nie. A co mówią kierowcy autobusów? MZK nie puści tu autobusów, dopóki te drogi nie będą wyremontowane. Ile to potrwa? 2-3 lata? Ludzie przestaną tutaj pracować.
7: Tak, tutaj pracuję. Tak.
6: Niech pani powie, jak to teraz wygląda.
7: Teraz to jest po prostu katastrofa. Katastrofa. Muszę wysiadać tutaj 6-1 albo 7-1. Tu wysiadam, bo mieszkam na Szyderowie. Pasuje mi 61. 20-30 minut, bo jestem na grupie, mam chorą nogę. Muszę iść, to jest troszeczkę dalej tam.
1: A wcześniej jak było?
7: Było fajnie, bo też nie było super, bo czasami przyjeżdżały, czasami nie przyjeżdżały autobusy. 77 oczywiście, mówimy o tym. I zawsze w poniedziałki często nie przyjeżdżały na rano. No to tak nie za ciekawie jest.
1: No ale teraz musi pani nadrobić kawał drogi.
7: Kawał drogi, a nie idę z wypoczynku, tylko z pracy. A sprzątam, więc mi jest ciężko.
1: I tak codziennie?
7: Codziennie. A o godzinie 3 wstaję, żeby być o 4 na przystanku. Ze Szwederowa zjeżdżam i tutaj jestem za około 5:10.
1: Mówisz, że ma jeszcze utrudnienia, tak?
7: Tak, utrudnienia, bo jestem po wypadku i mam sztywną kostkę i jest mi ciężko.
1: No jak sobie teraz radzić?
7: No jakoś trzeba. Jakoś trzeba. Jest ciężko, no ale no nie będę płakać, ale jest bardzo źle.
1: Pewnie inni też mają problem.
7: Mają problem. Fajnie wygrane jest to, bo ludzie mają auta. Więc autem jest im łatwiej. Ja tylko pracuję 6 godzin, bo, ponieważ mam, jak mówiłam, grupę, bo jakbym pracowała do 14, to na pewno ktoś by mnie podrzucił do miasta.
1: Ile pani nadrabia?
7: No 20 minut idę, 20 minut, pół godziny idę z przystanku autobusowego do pracy na miejscu. A 77 jak jeździ, to wstaje pod moim zakładem. Przechodzę tylko na drugą stronę ulicy, mam zakład.
1: Jak to się mówi, pod nosem?
7: Pod nosem.
4: Ta część osiedla jest obecnie pracą budowy, tłumaczą drogowcy. Dodatkowo ostatnie intensywne opady deszczu jeszcze bardziej pogorszyły stan nawierzchni. To właśnie wtedy przestały kursować autobusy, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Obecnie ta część osiedla Osuwa Góra jest obszarem budowy. Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Podmiejskiej, a według harmonogramu na początku lipca rozpoczną się właściwe prace na ulicy Srebrnej. Oznacza to, że autobusy komunikacji publicznej poruszają się po placu budowy, na którym występują okresowe trudności. Na tym terenie wykonawca prowadził już wiele robót związanych m.in. z budową przyłączy, dostosowując je do przyszłej przebudowy. Miejsca te zostały zabezpieczone, jednak ostatnie ulewne deszcze doprowadziły do powstania dużych zastoisk wody w miejscach ubytków nawierzchni, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki. Wykonawca został wezwany do jak najszybszego zapewnienia przejazdu na odcinku ulicy Srebrnej. Obecnie wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic, poprawiając tymczasowo stan nawierzchni. Dodatkowo prace naprawcze prowadzone są również na ulicach Stalowej, Ołowianej, Spiżowej i Niklowej, które są wykorzystywane do prowadzenia objazdów. Linia numer 77 została tymczasowo skierowana na trasę awaryjną. Od 19 maja, jadąc z pętli Morska, została skrócona do tymczasowego przystanku Kruszyńska Podmiejska, zlokalizowanego na ulicy Kruszyńskiej na wysokości posesji numer 81. Następnie autobusy realizują przejazd techniczny, aby móc zawrócić i dojechać do przystanku tymczasowego Kruszyńska Podmiejska. Natomiast linia nocna numer 35 realizuje kursy bez obsługi przystanków w przemysłowej części osiedla, to jest ulicy Srebrnej, Spiżowej oraz Niklowej. Autobusy tej linii również zatrzymują się na tymczasowym przystanku Kruszyńska Podmiejska.
4: Drogowcy nie podają konkretnej daty powrotu autobusów na stałą trasę. Na razie kursują objazdami, z których korzystają także kierowcy.
3: SK Bydgoszcz.
4: Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem tempo wymiany nielegalnych pieców jest zbyt wolne. Jak mówią, przy obecnym tempie działań ostatnie kopciuchy mogą zniknąć z miasta dopiero w następnym stuleciu, mówi Kamila Gabrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
9: Ten sezon grzewczy był bardzo trudny. Od 1 października do końca kwietnia mieliśmy aż 30 dni z przekroczeniami norm dla pyłu PM10 na stacji GIOŚ na ulicy Warszawskiej. Również dla pyłu PM2,5, tego pyłu, który jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ wraz z pęcherzykami płucnymi dostaje się do krwiobiegu i następnie dociera do wszystkich organów naszego ciała. W przypadku tego pyłu mieliśmy aż 118 dni w sezonie grzewczym, gdzie poziom dobowy przekraczał 25 mikrogramów na metr sześcienny, więc no, sytuacja była bardzo trudna. W tym roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy dane odnośnie liczby bezklasowych pieców na paliwa stałe, które już według obowiązującej uchwały antysmogowej są nielegalne od 1 stycznia 2024 roku. Tych urządzeń nadal mamy około 25 tysięcy. W zasobie komunalnym mamy tych urządzeń 4 tysiące.

2732 według otrzymanych danych. I tutaj najbardziej martwi tempo wymiany tych urządzeń. W zasobie komunalnym przez ostatnie 3 lata średnio rocznie wymieniano 182 piece. I co tutaj nas najbardziej jednak martwi, to plany na następne lata, ponieważ na okres 2027-2029 planowana jest wymiana zaledwie 241 pieców, co daje średnią roczną 80 pieców. W zasobie komunalnym ta średnia w ostatnich 3 latach wynosiła 182 urządzenia rocznie. Mieszkańcy mają do wyboru dotację miejską do wymiany ogrzewania oraz dotację ciepłe mieszkanie, a także program Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, tutaj możemy mówić o całkowitym załamaniu tempa składania wniosków. Jeszcze w 2023 roku tych wniosków w Bydgoszczy było 546, a w roku 2025 już ta skala znacznie spada i wniosków jest zaledwie 14, czyli 40-krotnie mniej niż jeszcze 2 lata temu. W przypadku dotacji miejskiej ciepłe mieszkanie, tutaj również odnotowano spadek. W 2024 roku wniosków było ponad 500, a w zeszłym, ubiegłym roku, 2025, zaledwie 141. To mało i tutaj zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy i zauważamy, że te spadki zbiegły się z wejściem w życie uchwały antysmogowej i brakiem egzekwowania tych przepisów przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o kontrolę, w 2025 roku przeprowadzono 1465 kontroli i odnotowano zaledwie 50 przypadków nieprzestrzegania uchwały antysmogowej, z czego 43 zakończyły się zaledwie pouczeniem i tylko 7 mandatem. Więc tutaj użytkownicy nielegalnych urządzeń nie mają się czego obawiać. Wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji. Ta dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna. Jej poziom to podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo z dotacji miejskiej zostali wykluczeni właściciele domów jednorodzinnych. Wcześniej mogli oni łączyć dotację z programu Czyste Powietrze z dotacją miejską. Według danych pozyskanych przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, jest to organ opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, w Bydgoszczy co roku w związku z ekspozycją na pył zawieszony PM2,5 umierają 292 osoby i prawie 6 tysięcy osób musi zostać podjęte.

0: budżetu państwa. Ta kwota przeznaczona przez Bydgoszcz jest kwotą bardzo symboliczną. Na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczonych jest tylko 3 miliony złotych.
1: Urzędnicy wskazują, że na spowolnienie wymiany pieców mogły mieć wpływ zmiany w zasadach przyznawania dotacji, mówi Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska.
2: My w tej chwili oferujemy mieszkańcom dwa rodzaje programów dofinansowania. Jeden z nich to jest dotacja miejska, której zasady uległy zmianie w czerwcu 2024 roku i aktualnie z tego programu miejskiego można otrzymać dofinansowanie dla lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota dofinansowania na lokal to jest 6 tysięcy złotych i faktycznie od ubiegłego roku, czy właśnie praktycznie od zmiany tych zasad dotacji obserwujemy spadek liczby składanych wniosków i z naszej oceny mają na to wpływ dwie kwestie. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkańców, którzy planowali wymienić swoje piece i dostosować się do wymagań uchwały antysmogowej, czyli że od 1 stycznia 2024 jest zakaz użytkowania kotłów bezklasowych, już tę wymianę dokonała.

0: więc obserwowany wzrost w 2023-2024 wniosków wynikał z tego, że mieszkańcy po prostu planowali spełnić te regulacje uchwały antysmogowej. Drugą kwestią jest jednak są perturbacje z programem rządowym Czyste Powietrze, który dotuje wymiany ogrzewania dla domów jednorodzinnych. A jako, że my w 2024 zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych, a jednocześnie z programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy, w związku z tym mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przyjść z domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców i stąd liczba klientów była mniejsza. Przygotowujemy w tej chwili zmianę do uchwały dotacyjnej i planujemy umożliwić na powrót mieszkańcom, właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Także to już spowoduje, zmobilizuje, mam nadzieję, mieszkańców domów jednorodzinnych do składania wniosków, ale jednocześnie my obserwujemy, bo mamy liczby z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wykonujemy wiele działań informacyjnych, dedykowane pisma bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza, czyli do domów jednorodzinnych kierujemy. Jesteśmy w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc identyfikujemy, co to jest za grupa mieszkańców, którzy jeszcze zalegają z tą likwidacją, a powinni byli już przestać użytkować kotły pozaklasowe. I planujemy też takie indywidualne wizyty i konsultacje z tymi mieszkańcami, żeby poznać przyczynę i zachęcić ich jednak do tej wymiany.
1: Docieracie też do tych osób, tak? Oferujecie pomoc w wypełnieniu wniosku, więc jakby ta inicjatywa jest, ale są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić.
0: Tak, są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić. Być może pismo informacyjne to jeszcze jest za mało, ażeby zachęcić mieszkańca, dlatego planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta i szanowni Państwo, zapraszam serdecznie. Jest operator programu, dedykowany pracownik, który poświęci każdą ilość czasu, jaką potrzebujecie Państwo, przeprowadzi przez wypełnienie wniosku, zgromadzenie dokumentów, zapewni poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu w tej konsultacji. Po pierwsze kwestia finansowa i faktycznie jest to problematyczne, ponieważ te dotacje działają na zasadzie refundacji, czyli ja muszę wyłożyć pieniądze własne, a następnie po realizacji, po kilku miesiącach dopiero je dostaję z powrotem. Więc to faktycznie może być barierą i wiemy od mieszkańców, że jest. W naszym programie miejskim dotacji mamy taką zasadę, że można już uzyskać refundację w połowie procesu wykonywania tej likwidacji urządzeń. Natomiast program Czyste Powietrze takich założeń nie ma.
2: Miasto zapowiada, że właściciele domów jednorodzinnych ponownie będą mogli ubiegać się o dotacje. W Bydgoszczy nadal około 25 tysięcy urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi wymaga zastąpienia nowoczesnymi źródłami ciepła.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Znane są wyniki ekspertyzy kładki dla pieszych nad ulicą Fordońską. Przy Wiślanej w Bydgoszczy można z niej bezpiecznie korzystać. W lutym tego roku w kładkę uderzył kierowca ciężarówki z uniesionym wysięgnikiem. Kładka się zatrzęsła, kierowca odjechał, a do sieci trafiło nagranie, mówi rzeczniczka bydgoskich drogowców Katarzyna Muszyńska.
5: Prace nad ekspertyzą stanu technicznego kładki nad ulicą Fordońską zakończyły się. Mamy już jej wstępną wersję, a niebawem otrzymamy wersję ostateczną. Ekspertyza potwierdziła ocenę naszych inspektorów dotyczącą bezpieczeństwa jej użytkowania. Obecnie z kładki można bezpiecznie korzystać. W wynikach ekspertyzy potwierdzono też powstanie uszkodzeń, z których najpoważniejsze dotyczy bloczków oporowych utrzymujących łożyska konstrukcji przęseł na podporze środkowej. Widoczne deformacje elementów stalowych konstrukcji, jak wykazały szczegółowe obliczenia, nie mają wpływu na nośność i parametry dalszego funkcjonowania obiektu. Wykonano również szczegółowe badania spoin, które nie wykazały istotnych uszkodzeń. Po opracowaniu kosztorysu robót przystąpimy do przygotowania naprawy wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji pojazdu z kładką. Będziemy starali się, aby prace te zostały przeprowadzone bez konieczności całkowitego zamykania kładki.
4: Po opracowaniu kosztorysu robót drogowcy przystąpią do przygotowania naprawy wszystkich uszkodzeń. Kierowca zdarzenia, dodam tylko, sam zgłosił się na policję.
3: SK Bydgoszcz.
4: NFZ przy Łomżyńskiej w Bydgoszczy zaprasza w poniedziałek na Dzień Matki i Dziecka. Co w programie? O tym Barbara Nawrocka z NFZ.
6: W imieniu pani dr Agnieszki Bańkowskiej, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, z okazji zbliżającego się Dnia Matki wszystkim mamom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i codziennej radości. Natomiast z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wszystkim dzieciom, z okazji ich święta, życzę uśmiechu, spełnienia marzeń, ciekawości świata, wszystkiego najlepszego. Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka zapraszamy Państwa już w najbliższy poniedziałek, 25 maja, w godzinach od 14.30 do 17.30 do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przy ulicy Łomżyńskiej 33 na Dzień Matki i Dziecka w NFZ w Bydgoszczy. Razem z partnerami medycznymi przygotowaliśmy wydarzenie profilaktyczne, podczas którego uczestnicy skorzystają m.in. z porad dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej czy badań profilaktycznych. Zapraszam wszystkie mamy, dzieci i całe rodziny do wspólnego świętowania oraz rozmów o zdrowiu, które jest najcenniejszym prezentem dla naszych bliskich. Zachęca i zaprasza do wydarzenia, do udziału w wydarzeniu pani dr Agnieszka Bańkowska. Szanowni Państwo, jeszcze raz podsumowując, Dzień Matki i Dziecka w NFZ w Bydgoszczy, miejsce wydarzenia Bydgoszcz, ulica Łomżyńska 33, data wydarzenia 25 maja bieżącego roku, czas trwania od godziny 14.30 do 17.30. W ramach Dnia Matki i Dnia Dziecka w NFZ w Bydgoszczy będziecie Państwo mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych konsultacji dermatologicznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych, będą też konsultacje logopedyczne, będzie położna środowiskowa rodzinna, będziecie Państwo mogli porozmawiać na temat bezpłatnego programu Moje Zdrowie czy centralnej rejestracji. Będą też bezpłatne badania wzroku, słuchu, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar glukozy we krwi, analiza składu masy ciała i oczywiście konsultacje pomiarów naszym doradcom do spraw profilaktyki i promocji zdrowia. Będą też spotkania edukacyjne, warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczenia pierwszej pomocy przy zadławieniach czy nauka samobadania piersi na fantomach. Dla zainteresowanych będzie także karetka pokazowa, a w ramach Czystej Bydgoszczy będą quizy z wieloma nagrodami.
2: Początek o 14.30, zaproszone są całe rodziny. Za dnia to zwykła fontanna, ale wieczorami zamienia się w multimedialne widowisko. Od początku maja działa przy Filharmonii Pomorskiej fontanna Aquanutka, mówi Tomasz Okoński z bydgoskich wodociągów.
7: Z początkiem maja uruchomiliśmy naszą fontannę Aquanutka, która znajduje się na placu przy Filharmonii Pomorskiej. Na co dzień oczywiście jest to zwykła fontanna, ale wieczorami odbywa się tam multimedialne widowisko światło, woda, dźwięk. Na te koncerty oczywiście można wybierać się w maju i czerwcu 3 razy w tygodniu. W środę i sobotę o godzinie 21.30 można zobaczyć tam pokaz wodny do muzyki współczesnej, a w piątki o 21.30 odbywają się pokazy do muzyki klasycznej. To nie koniec, bo przygotowaliśmy też tutaj niespodziankę dla mieszkańców i turystów. Przy fontannie Aquanutka będą w niedzielę odbywały się specjalne koncerty, które zorganizowaliśmy wspólnie z Filharmonią Pomorską. W niedzielę 24 maja o godzinie 18 Prestige String Quartet wystąpi z muzyką na żywo przy właśnie fontannie Aquanutka. O godzinie 18 serdecznie zapraszamy. Natomiast Kapela Bydgoscensis wystąpi 14 czerwca i 23 sierpnia o godzinie również 18 też z muzyką na żywo przy fontannie Aquanutka. Zapraszamy na plac przy Filharmonii Pomorskiej. Przypomnę, koncerty w ramach Kameralnie pod Wierzbą odbędą się 24 maja w niedzielę o 18, a także 14 czerwca i 23 sierpnia również o godzinie 18. Muzyka na żywo przy fontannie Aquanutka.
2: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Charakterystyczne lampy uliczne z białymi kulami na ulicy Stary Port w Bydgoszczy zostaną wyremontowane. Odnowione zostaną też wszystkie zabytkowe słupy projektu bydgoskiego artysty Stanisława Lejkowskiego.
4: pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów w zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy. Młodzież pod okiem profesjonalistów remontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych, mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki.
1: Porozmawiamy o armacie, nie byle jakiej armacie, 80-letniej. Jaki związek z tą armatą ma zespół szkół samochodowych?
8: Zespół szkół samochodowych bierze udział w różnych akcjach.

0: akcjach renowacyjnych przede wszystkim. Wiemy, że mamy różne samochody, które też restaurujemy, ale też możemy się sprawdzać na innym polu. No takim wyzwaniem jest Armata, która no nie jest pierwszym naszym projektem. My w 2019 roku już przystąpiliśmy do projektu razem z Muzeum Wojsk Lądowych. Restaurowaliśmy haubice, teraz czas przyszedł na armatę. Aż strach pomyśleć, jaki będzie projekt następny.
1: To jest tak, że uczniowie będą brali udział, czy biorą udział w tej renowacji. Co będą robić na przykład?
0: No, renowacja, czyli przywracanie stanu naturalnego, czy stanu, który był na początku zabudowy. No, armata jednak ma swoje lata. Więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia, więc będzie rozebrana całkowicie. Będzie wyszlifowana, wyczyszczona, zabezpieczona i będzie nałożona nowa warstwa, farba, będą nowe koła, nowe tarcze. Armata będzie jak nowa. Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko i to jest dla nas najważniejsze. Dla młodzieży, czyli młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności, od restaurowania starego elementu, na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
1: Mamy tutaj do czynienia z 80-letnią armatą. Części zamiennych z pewnością nie ma. Trzeba być bardzo dokładnym.
0: Oj tak, żeby projekt, który zakończymy, czasem nie zmienił efektu finalnego, czyli żeby armata nie stała się jakimś elementem, który nie będzie przypominał armaty. Nie, oczywiście żartuję. Armata będzie zawsze armatą, ale rzeczywiście tutaj technologicznie wspomaga nas firma, nasi przyjaciele, takim pomysłodawcą tego projektu to jest nasz przyjaciel, nasz absolwent, pan Adam Niedźwiecki, który nadzoruje ten projekt i oczywiście jako przedstawiciel firmy, która zajmuje się takimi sprawami, będzie nam podpowiadał i pomagał użyć odpowiednie materiały, no i później odpowiednią technologię.
1: Trochę pan o tym przed chwilą wspomniał, ale zapytam, co dla uczniów oznacza taka praca tutaj właśnie przy tej armacie? Co oni z tego wyciągną?
0: Znaczy, tak, jednym z najważniejszych aspektów to jest zainteresowanie, czyli jeżeli zainteresuje się ucznia, da mu się jakąś zabawę, w tym przypadku rozwijanie kompetencji i ona go pochłonie, będzie go interesowała, to on to będzie mógł później wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej i chyba to jest dla nas najważniejszy aspekt, żeby... Ja wiem, że to jest armata, okej, wszyscy się zastanawiali, samochodówka, no ale są koła, to też jeździ, to można powiedzieć, że jest pojazd, ale tutaj proces technologiczny jest bardzo podobny jak przy pojazdach jednośladowych czy wielośladowych.
1: Prace ruszyły, ruszą.
0: No, armata została przekazana wczoraj. Wczoraj była uroczystość przekazania. Armata stoi w tej chwili u nas na terenie szkoły. Będzie demontowana. No i ten projekt kończymy w czerwcu, czyli mamy 30 dni, żeby go zrealizować.
2: Później eksponat wróci do muzeum, a kilka lat temu uczniowie wyremontowali haubicę. Lasy Państwowe w Toruniu zachęcają do leśnych wędrówek, ale przypominają również o odpowiednim przygotowaniu się do nich. W lasach jesteśmy gośćmi i trzeba pamiętać chociażby o kleszczach. Znajdują się one nie tylko w trawie, warto zatem odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć. O tym, jak sobie radzić, mówi Honorata Galczewska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Kleszcze, można powiedzieć, że są na co dzień z nami, bo niestety już teraz nie ma chyba miesiąca w roku, w którym nie byłyby aktywne. Przyjmuje się, że temperatury dodatnie, kiedyś dziś czytałam w literaturze, że takie plus 5 stopni Celsjusza i więcej, ale w innym źródle znalazłam, że w ogóle dodatnie temperatury powietrza już powodują ich aktywność, natomiast pamiętajmy, że są one mniej aktywne, ale są również, kiedy mamy nieco poniżej zera i my leśnicy możemy to absolutnie potwierdzić, ponieważ w codziennej pracy wiemy, że nawet w styczniu powinniśmy po pracy dokładnie obejrzeć swoje ciało i ubrania, czy nie chodzi jakiś właśnie mały pajęczak, podkreślam pajęczak, czyli kleszcz. Kleszcz w Polsce jest wiele gatunków, mogą przenosić bardzo wiele zakaźnych chorób, bo są ich wektorem i założenie nasze powinno być takie, że kleszcz przenosi chorobę, więc powinniśmy nie dopuścić do tego, żeby się nam wkuł, a jeżeli już do tego dojdzie, to powinniśmy go niezwłocznie, ale prawidłowo usunąć z naszej skóry, żeby nie był wkłuty w nasze ciało. Jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym zabezpieczeniu, o prewencji. Tak chyba jest najlepiej, najzdrowiej, najtaniej i bez niepotrzebnego stresu. Czyli jeżeli wybieramy się do lasu, to weźmy z sobą ubrania z długim rękawem, z długimi nogawkami. Warto także czapeczkę z daszkiem, ponieważ tak jak teraz w lesie tutaj jesteśmy, nad nami i

0: Tak, przechodząc nawet po ścieżce leśnej są gałęzie drzew. Pamiętajmy, że kleszcze są w stanie wdrapać się pomalutku, nawet na wysokość około 1,5 metra nad glebą. I gdzieś przechodząc nawet koło jakichś zakrzewień w lesie może akurat się zdarzyć, że ten kleszcz na nas też spadnie, więc dbajmy o to. Jeżeli już przyjdziemy z lasu, to warto strzepnąć to, co mamy na ubraniach, nawet jak wydaje nam się, że tam nic nie ma, to możemy być niemile zaskoczeni. A jeżeli okaże się, że któryś z kleszczy jednak wkłuł się w naszą skórę, i tutaj podpowiem, że wybierają miejsca te, gdzie na naszym ciele skóra jest cienka, a nie wszędzie jest równa i grubości. Pamiętajmy, ta cieńsza jest na przykład w okolicy pasa, na brzuchu, pod pachami, pod kolanami, w pachwinach, przy kostkach. Wszędzie tam warto spojrzeć, czy ten mały, ciemny punkcik to nie jest przypadkiem kleszcz. Więc dokładnie obejrzyjmy nasze ciało. Jeżeli okaże się, że jednak wkłuł się jakiś kleszcz w naszą skórę, to nie powinniśmy panikować, bo to niczego nie zmieni. Nie powinniśmy go także dotykać, tam próbować wybadać palcem, jaki on jest, czy miękki, czy twardy, czy duży. To oceńmy go jednak wzrokowo, ponieważ każdy nasz dotyk powoduje, że on, można obrazowo powiedzieć, wymiotuje, zwraca treści ze swojego organizmu do naszego krwiobiegu. Jeżeli jest zakażony jakąś chorobą, to pamiętajmy, że ta choroba w postaci bakterii czy wirusa także dostaje się do naszego krwiobiegu i zwiększamy prawdopodobieństwo zakażenia, więc nie drażnijmy tego kleszcza. Nie wolno także smarować go żadnym tłuszczem. Absurdem jest wyciąganie go w stronę przeciwną do ruchu wskazówek. Ruchem bardzo zdecydowanym wyciągamy kleszcza, ale wcześniej chwytamy go na przykład pensetą, czy jeżeli ktoś już to wiele razy robił, to nawet można po prostu chwycić paznokciami. Chodzi o to, żeby dobrze chwycić kleszcza tuż przy skórze, tam gdzie jest on wkłuty, i zdecydowanym ruchem go wyciągnąć. Niektóre osoby się obawiają, że to jest bolesne, zarówno w samo wkłucie, jak i wyjmowanie. Nic z tych rzeczy, dlatego że kleszcz, wkłuwając się w naszą skórę, jednocześnie, niemal w tym samym czasie przedostaje się do naszego organizmu miejscowo substancja znieczulająca, więc my tego w ogóle nie czujemy. Natomiast później możemy czuć drobne swędzenie, ale to też nie jest powiedziane, że na pewno tak będzie. Więc to jest cały, nazwijmy to, cały ten przypadek, ta sytuacja, kiedy kleszcz może się wkłuć i możemy go z sobą na skórze gdzieś nosić, jest dla nas absolutnie bezbolesna, a często niezauważalna. Ale podejdźmy do tego bardzo poważnie. Postarajmy się jak najszybciej, ale prawidłowo usunąć kleszcza, dlatego że im więcej kleszczy w ciągu naszego życia przyjmiemy ich ukłucia, bądź im dłużej one będą tkwiły, już wkłute w naszą skórę, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że nasz organizm przyjmie patogeny chorobotwórcze, których nosicielami są te kleszcze. Więc warto oglądać się, wcześniej zabezpieczać, a kiedy już się okaże, że mamy kleszcze, to po prostu rozsądnie, zdecydowanie usuwać. Jeśli sami nie potrafimy, poprośmy osobę, która jest związana ze służbą zdrowia. Tam na pewno profesjonalista nam pomoże.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Grube miliony na bezpieczne drogi. Bydgoszcz szykuje kolejne inwestycje. W planach doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych, nowe chodniki i drogi rowerowe, mówią wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Wojciech Znalazek i zastępca komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy Marcin Klimczak.
3: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników naszych bydgoskich ulic to obszar, na który miasto już ponad 10 lat stawia konsekwentnie. Głównie chodzi o tych użytkowników, którzy nie są chronieni, czyli o pieszych i o rowerzystów. Stąd też w 2018 roku powstał zespół do spraw poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, działający przy prezydencie Bydgoszczy, który realizuje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa, który wskazuje te miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, który tworzy mapę tychże miejsc i konsekwentnie drogowcy realizują poprawę bezpieczeństwa we wskazanych miejscach. Również do zadań tego zespołu należy wskazywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Stąd też od właśnie 2018 roku w Bydgoszczy ponad 200 przejść dla pieszych zostało doświetlonych, a w tym roku ogłosiliśmy przetarg na kolejne 35 takich miejsc. Ja chciałbym ze swojej strony bardzo podziękować panu komendantowi za to, że również pracownicy policji są w tym zespole. Również pracownicy Straży Miejskiej funkcjonują w ramach tego zespołu, ale też społecznicy, no i przede wszystkim drogowcy, którzy znają doskonale przepisy i którzy potem realizują te inwestycje. Na poprawę bezpieczeństwa tych najmniej zabezpieczonych użytkowników drogi w tym roku miasto przeznaczyło około 60 milionów złotych. Na wspomniane doświetlenie ulic około 5 milionów złotych, na budowę przystanków wiedeńskich kolejne około 4 milionów złotych, panie dyrektorze, i główne środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój infrastruktury dla rowerzystów. Myślimy o tych użytkownikach, którzy są najmniej bezpieczni na bydgoskich drogach i konsekwentnie wdrażamy programy poprawy tego bezpieczeństwa. Przekażę głos panu dyrektorowi Wojciechowi Nalaskowi.
4: Może tak doszczegółowię tutaj to, co powiedział pan prezydent. Rzeczywiście Zarząd Dróg od wielu lat realizuje różnego typu realizacje związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak jak w latach ubiegłych, tak jak w tym roku zostanie dokonanych, zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej dla 35 przejść dla pieszych, doświetlenia tych przejść. To tak naprawdę jest bardzo dobry element poprawy, dlatego że każdy z kierowców widzi, jak widoczny jest pieszy na takim doświetleniu wertykalnym, a jak jest na zwykłych przejściach, szczególnie to jest widoczne podczas deszczu, opadów deszczu. Natomiast dodam tutaj jeszcze, rozszerzę tą informację, którą udzielił pan prezydent, że projektujemy obecnie zmianę oświetlenia ulic na dużym obszarze miasta i również tam w każdej takiej lokalizacji zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. Czyli ponad te 35 w najbliższym okresie 2-3 lat w mieście będzie doświetlonych kilkaset nowych przejść dla pieszych. I to jest taka bardzo informacja cenna, dlatego że będziemy realizowali to ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Odbudowy. Są one już na etapie przygotowania dokumentacji. Dodam tutaj jeszcze, że dużym wsparciem w realizacji działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy są działania, które są oparte o program BBO. Tam mieszkańcy Bydgoszczy dali ponad 56 tysięcy głosów na różnego typu działania, które według nich wymagają poprawy i te działania również zostały uwzględnione w naszych inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg. Do nich należą m.in. poprawa bezpieczeństwa w strefach ograniczonej prędkości na ulicy Bocianowo, gdzie zostaną wykonane dodatkowe wyniesienia przejść dla pieszych. Różnego typu, oczywiście kontynuacja pętli, wielkiej pętli Fordonu. To jest taka inwestycja wieloletnia, na którą już od dłuższego czasu głosują nie tylko fordoniacy. Jest to jak gdyby całkowicie nowy ciąg rowerowy o długości prawie 23 km, który otacza największe osiedle, oraz działania, które są mniejszej skali, czyli przebudowa mikroront w Fordonie, na przykład ulica Piłsudskiego Swobodna, które też zamierzamy w tym roku zrealizować. I te wszystkie działania zarówno tutaj miasta, jak i miasta, ale przez mieszkańców w programie BBO skłaniają do tego, że przez lata uzyskujemy coraz lepsze wyniki, jeżeli chodzi o kwestie poprawy bezpieczeństwa, czyli mniej osób poszkodowanych na drogach. Ale o tym myślę, że za chwilę powie pan Komendy Miejskiej Policji. Natomiast ja bym jeszcze tutaj przedstawił państwu listę ulic, które będą doświetlone. To są głównie ulice, przejścia dla pieszych, które otrzymają oświetlenie wertykalne na ulicy Gdańskiej, Chodkiewicza, Żeglarskiej, Wyzwolenia, Cmentarnej, Mińskiej, Zaświat, pojedyncze też lokalizacje na ulicy Fredry oraz ulicy Średniej. Ponadto dodam, że w ramach programu BBO również zostały zakwalifikowane doświetlenia ulic na ulicy Smętnej i Toruńskiej. To także poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz samoutwardzenia ulic, które poprawia zarówno komfort pieszych, jak i bezpieczeństwo tych użytkowników, którzy się poruszają po nowo utwardzonych ulicach. Dodam jeszcze, wczoraj Rada Miasta przyjęła jak gdyby nowy program utwardzania ulic gruntowych, który również wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców Bydgoszczy. Oddam głos panu.
5: Dziękuję, panie prezydencie.

0: Sprawa bezpieczeństwa na bydgoskich drogach to priorytet dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy, razem, wspólnie i w porozumieniu realizujemy liczne projekty, które mają temu służyć. Ja tylko dopowiem, że my jako największy podmiot realizujący przedmiotowe zagadnienie realizujemy działania, które za chwileczkę postaram się w syntetycznym stopniu wyjaśnić i powiedzieć, co zrobiliśmy w 2025 roku. Jeżeli chodzi o wypadkowość, w ubiegłym roku doszło do 164 wypadków. Przed 5 latami mieliśmy tych wypadków aż 282. Ta tendencja jest coroczna, co roku te dane, jeżeli chodzi o wypadki, ulegają poprawie. Jak widzicie Państwo, jeżeli chodzi o 10 lat, tutaj też widać znaczące spadki, szczególnie w ilości wypadków, ilu osób poszkodowanych, a także rannych oraz zabitych. Szanowni Państwo, ale policja jako podmiot realizuje liczne prewencyjne programy, czy to w ramach powiatowego, wojewódzkiego, czy też krajowego programu poprawy w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Szanowni Państwo, my jako bydgoska policja realizujemy i zrealizowaliśmy 16 cyklicznych takich programów. Te programy to m.in. prędkość kaskadowa, kaskadowy pomiar prędkości, wyprzedzanie, działania NURT, o których wspominał Pan Prezydent, czyli niechroniony uczestnik ruchu drogowego. W ramach tego NURT-u bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta oraz bezpieczny motocyklista. To także Track and Bus, a także bezpieczna Deka 10. Mamy także program Zero Tolerancji. Ten program realizujemy przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych policji, a także za zgodą i przyzwolenia Pana Prezydenta, wykorzystując kamery bydgoskiego ITS-u. No ale to też liczne inne programy, jak ostatnio realizowana w piątek bezpieczny przejazd taksi na aplikację. Prowadzimy także działania prewencyjne i edukacyjne, bezpieczne ferie, patrz na drodze i słuchaj, jednośladem bezpieczniej do celu oraz inne liczne. Szanowni Państwo, wszyscy jak tu stoimy w trójkę, działamy na rzecz bezpieczeństwa w mieście Bydgoszczy. Liczymy na to, że udogodnienia, które są realizowane, liczne spotkania nasze w ramach powołanego zespołu przyniosą efekt jeszcze lepszy jak do tej pory, a bezpieczeństwo na drogach będzie coraz lepsze. Dziękuję.
1: Dodam tylko, że w ciągu ostatniej dekady liczba wypadków w Bydgoszczy spadła o połowę.
2: SK Bydgoszcz.
1: Nawet 3-letnie dzieci mają poważne problemy z zębami, alarmują specjaliści. Największym problemem jest próchnica. To widać wyraźnie w gabinecie stomatologicznym, przyznaje Irena Smolarek z przychodni w Bydgoszczy. Na rozwój chorób zębów u dzieci wpływa kilka czynników.
3: Najważniejsze jest, aby pierwsza wizyta dziecka u stomatologa była bezbólowa. To jest najważniejsze. Trudne jest, jeśli właśnie ta pierwsza wizyta jest bólowa, bo dziecko zapamięta to, że boli ząbek i że ten ząbek boli dentysty. No to jest, taki sytuacji nie powinno być.
4: No i potem pozostaje taka trauma.
3: Dokładnie tak, że u dentysty boli. Wizyty są wskazane wtedy, aby jeszcze nie bolało, wtedy dziecko zapamięta to, że jest miło, profesjonalnie i z chęcią wraca.
4: Co jest największym problemem, jeśli chodzi o choroby zębów u dzieci?
3: Próchnica jest największym problemem, bo nie ma takich nawyków, że zęby myjemy minimum 2 razy dziennie. To jest największy problem.
4: To jest duży problem, jeśli chodzi o próchnicę. Jaka to jest skala? Każde dziecko mierzy się z próchnicą, czy większość?
3: Większość mierzy się z próchnicą i największym błędem jest to, że po prostu, że nie dbamy o zęby mleczne, bo one wypadną. To jest największym błędem. Myjemy, dbamy o zęby mleczne, ponieważ jeśli na zębach mlecznych pojawi się próchnica, to ona też przechodzi na zęby stałe. Dbamy, bardzo dbamy o zęby mleczne.
4: No i ta systematyczność.
3: Dokładnie tak. Wskazane są wizyty u stomatologa minimum 2 razy w roku. Bo u dzieci próchnica szybko się powiększa. U dorosłej osoby mniej, znaczy też się powiększa, ale u dzieci bardzo szybko się powiększa ta próchnica.
4: To jest ta systematyczność. A słodycze?
3: No, słodycze to jest właśnie... Słodycze są właśnie problemem dla zębów, ale większym problemem są napoje słodkie. To jest większy problem. Bo słodycze, jak dziecko zje, to rodzic zmobilizuje, że ma umyć te ząbki. A o tych napojach to my tego nie zauważamy.
4: Zapomina się, że tam też jest cukier.
3: Dokładnie tak, a tam jest właśnie bardzo dużo cukru.

0: Śmieszne jest to, kiedy się myjemy zęby wieczorem, po umyciu zębów nam chce się pić, to pijemy tylko wodę, żeby po prostu nie zepsuć tego, że umyliśmy zęby.
1: A w jakim wieku najczęściej pojawiają się takie poważne problemy, jeśli chodzi o zdrowie zębów u dzieci?
0: Zdarzają się dzieci już 3-letnie, które mają ogromną próchnicę. Bo to jest właśnie niemycie zębów, niedbanie o zęby mleczne, ponieważ one wypadną. Dbamy o zęby mleczne, leczymy zęby mleczne, zakładamy wypełnienia dla ząbków mlecznych.
1: To jakby pani oceniła świadomość rodziców, że trzeba dbać o zęby? Jest tutaj jeszcze trochę do zrobienia, trzeba apelować?
0: Jest ogromna poprawa. Jest ogromna poprawa, ponieważ dzieci, gdzie są, właśnie jest ta duża próchnica, jest coraz mniej. Świadomość rodziców jest większa, że o te zęby trzeba dbać, szczególnie o te zęby mleczne. Aczkolwiek jeszcze zdarzają się przypadki 3-letnich dzieci, 4-letnich, gdzie jest ogromna próchnica.
1: Unikać próchnicy, czyli chodzić regularnie na wizyty.
0: Szczególnie jeśli nie boli, bo to uczy nas tego, że wizyty u stomatologa mogą być bardzo przyjemne. Bo dostajemy naklejkę dzielnego pacjenta i mycie zębów minimum 2 razy dziennie.
1: I apelować do rodziców,
0: żeby pamiętali o wizytach u stomatologa minimum 2 razy. To jest niezbędne minimum.
2: Specjaliści przekonują, że w przypadku zdrowia zębów ważna jest edukacja od najmłodszych lat. Maluchy w jednym z bydgoskich przedszkoli uczą się, jak prawidłowo myć zęby.
3: Trzeba myć kółeczka.
1: Czyli robić szczoteczką takie kółeczka?
3: Tak.
1: Dlaczego?
3: Bo żeby były zdrowe zęby.
1: A ty myjesz zęby? Szczotkujesz?
3: Tak, często.
1: Codziennie?
3: Tak.
1: A rodzice pilnują, tak, żebyś mył zęby, szczotkował?
3: Tak.
1: A lubisz myć zęby?
3: Tak.
1: Dlaczego?
3: Żeby były zdrowe i nie musiałam iść do dentysty.
1: No właśnie. Kto jeszcze lubi myć zęby i szczotkować?
4: Tak.
1: Dlaczego to jest ważne? Dlaczego trzeba szczotkować?
4: Bo wtedy się ma brudne zęby i wtedy bolą.
1: To powiedz, jak trzeba szczotkować, myć zęby? Jak?
4: Najpierw na dole trzeba robić kółeczka, później u góry też, a gdy się skończy te kółeczka, to później trzeba normalnie.
1: A skąd ty to wiesz?
4: Stąd.
5: Lena.
1: Lena, powiedz, jak trzeba myć zęby?
5: Kółeczko.
1: Robić szczoteczką kółeczka?
5: Mhm.
1: A ty lubisz myć zęby?
5: Tak.
1: Dlaczego?
5: Tata mi myje zęby.
1: A jak często?
5: To nie były brudne, tam nie były tam dziury.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, prawda?
5: Mhm.
6: Ja mam jedną dziurę.
1: Masz dziurę w zębie?
6: Tak. Ma siostra sobie wylwała.
1: Sama? Czyli z takim zębem trzeba iść dokąd?
6: Gdzie? Do dentysty, a ja wczoraj byłam.
1: Byłeś u dentysty? I jak było?
6: Fajnie i nie płakałam.
2: Pierwsza wizyta dziecka u dentysty najczęściej powinna się odbyć między 2. a 3. rokiem życia. Zęby dziecka w tym wieku są przeważnie w jak najlepszym porządku, ale chodzi tu o wyrobienie pewnych przyzwyczajeń i skojarzeń.
7: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Joret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich mistrzostw świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego wideo będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgośka.
8: Czy nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie? Bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek, przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
9: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mhm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej, ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
8: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
9: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lanbery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
8: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
9: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy.
8: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można by było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Mhm. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
9: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
8: Mm-hmm. Chodzi ci o to jodłowanie,
9: które nie było jodłowaniem. I oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Mm-hmm. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Mm-hmm. Popełniła faux pas, błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak, jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba komentować.
8: Z kolei uderzać w Justina w porównaniu do Sabriny.
9: O Boże,
8: tak. Mówisz, no nie kończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
9: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle... O co się tutaj przyczepić? Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
8: też
9: nie bronię.
8: Odciąć od tego, co było.
9: Tak.
8: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
9: też.
8: 19.
9: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i zrobimy sobie YouTube party. Mhm. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie
8: chce już tego robić.
9: On nie ma siły. Mhm. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
8: Mhm. Więc... Ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
9: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
8: To wiesz, to ja właśnie tego... Właśnie podczas kouczeli zauważyłem w nim podobnie Justina.
9: Okej.
8: Okay. No to... ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali, a faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej kouczeli pokazał, okej, okay, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
9: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi.
8: R&B. Tak, tak, to na pewno.
9: I myślę, że to, o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie? Mhm.

0: pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
1: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
0: Akurat
1: Turyn... jest nawet nazwa...
0: akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
1: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
0: Pozdrawiamy jak najbardziej.
1: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
0: Piosenki, które...
1: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych miast.
0: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. Właśnie z chłopakami głównie.
1: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można
0: oj
1: powiedzieć.
0: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
1: Influencerami.
0: Byliśmy.
1: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
0: Nie, nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
1: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
0: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
1: Tak, to prawda.
0: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie to śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
1: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
0: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
1: ale
0: referencja.
1: Ale ostatnio Kylie Minogue przecież, to wejście na Coachellę, inspirowane wejście
0: tak,
1: Kylie na Gala
0: Brits. Ona wie z czego czerpać.
1: Tak.
0: To jest to. Także ja bardzo, bardzo pracuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też, trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
1: Ale w ogóle
0: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
1: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo za to.
1: I mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
0: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że, ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać od, nie wiem, 2002.
1: Wrotki, rolki?
0: Nie, co to, ja bym się
1: zaliłam. Mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego.
0: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w trajbale jakieś. A to no wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybulcem.
1: No pięknie.
0: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
1: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubiłem. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
0: Może tam była jakaś deskorolka.
1: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
0: Ale biegisz to tam, ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
1: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
0: Odpalmy sobie to,
1: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
0: Justice
1: wspomnimy.
0: For, mówiłeś.
1: Tak.

0: period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy miłość na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a i jaki dajemy tytuł temu artykułowi.
1: Dobra, to
0: jest. Mieliśmy za trzy podejścia.
1: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
0: I dzieci, które oddała.
1: I dzieci, które... nie róbmy tego.
0: Cudze.
1: Muzyczne dzieci.
0: Mhm. I jeszcze jakieś takie zdanie.
1: Takie, żeby
0: no
1: było
0: tak, mówię, żeby to... Zazwyczaj mamy tytuły...
1: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
0: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
1: Ja mam ich dość. Naprawdę. Bo dla mnie to jest taka... To już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, że już... Wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym. Mhm. W sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc... Bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
0: Możemy odtrubać.
1: Dawaj.
0: Jesteś autorką.
1: Landery i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej.
0: Okay. Mówisz prosto. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego.
1: Dawaj, jaki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
0: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
1: Na najwyższym poziomie.
0: Oczywiście.
1: Na najwyższym.
0: Tylko tak obserwujemy.
1: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, mhm. A od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To mhm. była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone mhm. I Want To Be, i piosenką Superhero. Mhm. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
0: Mhm, z Beatlesowskiej płyty.
1: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
0: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
1: Nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
0: A, faktycznie, bo wcześniej była Honorata
1: Skarbek. Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
0: Wydaje mi się, że
1: powiedz
0: po.
1: Mi to w twarz.
0: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Landery czeka na YouTubie Radia SK.
3: News.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapsacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tede, Grubson, OSTR, Sokół czy Kenke. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata, m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
4: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pele Mele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
5: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
4: I co to znaczy to Pele Mele?
5: No właśnie, Pele Mele.
4: Prele Morele.
5: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
1: W pośpiechu.
5: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pele Mele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
4: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
5: W gadziarni.
4: Gadziarni?
3: Gadziarni. Tak, to nie jest tak, żadna gadziarka.
5: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
6: Bo tu jest były, tam gady trzymano, tak. Tam, gdzie my nagrywamy.
7: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
5: I dalej, niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
4: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu LOR nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni.
5: Tak.
4: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
5: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
6: Lekka esencja gadu.
7: To będzie na głowie.
4: Cztery
5: sympatyczne. To jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
6: lepsza
5: się bardzo
6: niż złote myśli.
5: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
7: jak ktoś nie wie, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje quizy, takich pytań.
6: Przywracamy Pelemele na koncertach. Tak. Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
5: I ich sekrety. Tego.
4: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
6: Będzie,
4: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje zdjęcia.
6: Jeszcze
4: myśli.
6: Jak.
4: Niesamowite.
7: I ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
4: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
7: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
6: tak,
7: w ogóle?
4: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
7: No ile można mieć własnych historii, nie?
4: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane? Przekolorowane.
6: Prawdziwe.
4: Żeby było ciekawie.
6: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki. Myślę,
7: znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, są zawsze jakieś takie elementy
6: powiązane.
7: Nasze,
4: tak. Na przykład Mario.
6: Mario to jest Mario, zlepek. No? Mario to jest zlepek różnorakich Mariów.
7: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, którym była pisana ta piosenka.
6: Chłopaka, nie, tylko moje.
4: A tytułowy Mario? Amant?
7: Nie, Mario Kart.
4: Łowca serc?
7: Mario Kart. Po prostu nie było...
5: Ale tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
7: Ale to nie o nim.
5: Ale Mario.
4: Bo każdy, moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
7: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
4: Złamał serduszko komuś.
6: Ale to nawet nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
7: Nie, trochę kurde jest.
6: No. Dla mnie nie, ale
0: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie miłej atmosfery. Znaczy, może nie aż miłej atmosfery.
6: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
4: Dobra, teksty. Jak a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
6: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
4: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
6: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
5: liczy sobie
6: aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
4: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
6: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
4: Mm-hmm. A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa.
6: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie, jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej,

0: inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak co śpiewać.
1: No zazwyczaj to jest raczej proste.
2: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
0: Bardzo bym chciała, tak żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
1: myślę, niestety
0: że, nie.
1: Przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, w jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe, tylko raczej chyba...
3: Z powodów technicznych,
1: tak. I na tym zostawię to.
2: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
3: Tak.
2: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
3: Nie wiem właśnie jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
2: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
3: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
2: Moulin Rouge.
3: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
2: Działa?
3: No, czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
2: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
1: 11.
2: 11, czyli 11 razy zadziałało.
1: 8.
2: No, tak. A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
1: Nie mamy nic schowanego w szufladzie.
2: O, proszę bardzo.
1: To znaczy...
2: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
3: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
1: tak,
3: nie,
1: no tak, tak,
0: ale
1: okay.
0: To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc nie zostaje.
1: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak.
2: Mhm. Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
1: Tak.
2: Tak? Dobrze mówię.
1: Nasze dzieciństwo.
2: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne.
1: Mhm.
2: Balony w sali gimnastycznej.
1: Mhm.
2: I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
0: Tak, to byłam ja.
2: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
0: Nikt nie
2: choć cię błagali o to?
0: Nie.
2: Ja z tobą zatańczę.
0: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
2: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
0: Skandaliczne.
2: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
0: A byłby taki plot twist.
1: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
0: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy kogo biorą, ale zwykle już...
1: No właśnie, jak biorą aktora, to...
0: Jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w... zespole Lore i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pelemele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
1: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
1: No temat rzeka.
2: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
1: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekady.

0: dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
1: No, bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, no więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie bardziej techniczne, od strony prawnej, wiążące, które mogą być problematyczne, więc no to... No, dużo różnych rzeczy, zależy jaki to jest właśnie, który z tych programów.
2: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
3: Byłyśmy tak? Z Be The Music, ale no. Chyba nie przeszłyśmy.
1: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
3: wyemitowali nas, dlatego że...
4: Byłyśmy nudne.
1: Za nudne.
3: Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego, byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
2: Dobra.
3: Tak, więc myślę, że nasz
1: to był 2015
3: rok. Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
2: Ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
1: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
2: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
1: Tak,
2: to jest takie,
1: tak.
2: Wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje, tylko ciekawe jeszcze, czy będą znali śpiewać.
0: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa. Nasz pierwszy koncert.
1: Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu. Znaczy, no ja śpiewałam do mikrofonu. To był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no, mocny przeskok z chińskiej.
5: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckiej imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jank Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół Lore. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
0: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałam, że jakieś bardzo ciekawe.
2: Woda, kanapki, batony, cukierki.
3: Mamy historię związaną z riderem.
0: Tak,
3: nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
0: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te ridery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w riderze. Nigdy.
3: Ani żadnej właściwie.
0: Nie, no mamy jakieś...
3: Woda.
0: Ja proszę.
2: Czyli
0: o tym,
2: menadżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą.
3: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po... W sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie wydarzenia w stylu, ktoś nas zapraszał do swojego domu. I nasz menadżer wysyłał rider, a miał tam jakiś napój, który trzeba było sprowadzać. W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechałyśmy
2: pod Chin.
3: Nie, ale nie. To było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić.

0: My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
1: A tego menadżera tam nie było.
0: Żadna
1: też
0: z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
2: Co to był za napój?
0: To było Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
2: i to tylko prostu... w Krakowie można kupić?
0: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy jak...
1: Co to jest?
0: Pierwszy raz widzę taki napój, wow, ale dziękujemy bardzo.
2: To jest ten słynny gumisiowy sok.
0: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
2: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
1: Nie, nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
2: Nie?
1: Nie.
2: Nawet miski ryżu?
1: Nawet miski ryżu.
0: Opowiedz o przelewie z YouTube'a.
1: O, tak.
0: To były pierwsze chyba.
1: Dostałyśmy kiedyś przelew za właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
0: Bo tak po 3 złote wyszło mniej.
1: No, tak.
2: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
1: Oprócz komunii, oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Mam domek, moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
2: Super.
1: I akurat z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
0: A my chyba w ogóle, chyba

0: atrakcyjna cena dla nas. I te 500 złotych każdy z nas musiała sobie uzbierać, no bo rodzice byli, jak na dziewczyno chcesz robić teledysk, to sobie musisz za niego zapłacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i je je.
0: Moje prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kaza, to było.
1: Ale rola życia. Wtedy.
2: Można ją tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
3: Ja pamiętam
1: Julia numer dwa.
3: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogły być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
3: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
0: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
2: Znaczy właściwie to...
1: Kupmy zamiast tego to...
2: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha.
2: Tak. Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
2: Śmielej.
1: Nie patrzą na to.
0: Swoje tak, cudzych nie. Śmielej. Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam,

0: jeździć. Zrezygnowałeś mi z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też, dziewczyny, macie?
0: Wszystkie.
1: Wszystkie?
0: Tak?
1: O, tak. To chwalimy się.
2: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
3: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
3: Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
3: Nadal je mam, jest to świetne auto Daihatsu Trevis, to jest japońskie mini, pomarańczowe.
1: Proszę bardzo.
3: Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze.
3: Tak.
1: Rozumiem, a twoje wymarzone auto?
3: Nie mam żadnego, w sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej, ulubiony kolor auta.
3: Wiem, które ta dziewczyna z aut niebieska.
0: Wymarzone auto.
3: Tylko co to jest za auto?
0: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
3: Z filmu auta.
1: A, to nie wiem.
3: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
0: Ale szybkie, niebieskie.
3: Ja bym chciała, mi się marzy po prostu auto, dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są strasznie drogie i mało w ogóle dostępne, ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe, jakieś takie po prostu, taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
3: jakie to będzie auto, to już...
1: Takie oczodające.
3: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też to bywa niebezpieczne, no
1: tak,
3: ale...
1: Ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
0: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za...
0: Czwartym razem.
1: Dobra, okej, okay. A twój pierwszy samochód?
0: Nadal też go mam, to jest Citroen Berlingo, ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
0: Ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
0: Wszystko już go trawi, on jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak jedziesz do mechanika, to on mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
0: Do mechanika, to mówi, co znowu.
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
0: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba będzie.
0: Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na Tira.

0: targetem. No.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
0: cały
1: wszystko, tak, dokładnie.
0: Wszystko zawiodło.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
0: Mamy.
1: Jedziemy dalej, Julia.
2: Ja zdałam prawo jazdy za 5. razem.
1: 3, 4, 5.
2: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
3: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
3: Julia numer 2. Historia, tak. Ja też chyba 5. raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochucka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
0: Ale jest świetny.
1: Kolor,
0: jest
1: chodzi nam o kolor.
3: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładnie.
1: Klimatyzacja działa.
3: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu.
0: Trzeba się przełamać.
3: Tak, trzeba się przełamać troszkę.

0: Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pele Mele. Wracamy do niej w singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
0: Od razu powiem.
1: Latanie samolotami?
0: Ja mam talent, nigdy. Tak, Jagoda Kuglińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
2: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
0: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś męka i tortury. Ja pierwszego dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
3: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
0: No!
2: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miasta.
0: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
0: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
2: Podróżować w sensie...
1: Latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
0: Zwiedzać. Znaczy, no miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj. To był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak to tam byłyśmy. I to głównie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia.
0: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
0: No właśnie Filipiny.
2: W Albanii też.
0: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
2: To gdzieś tam jeździmy razem.
0: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
1: Tak. W Europie prawie wszędzie.
2: Pograłyśmy czasami też prawie.
0: O, w Portugalii.
4: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na sk.pl w propozycjach do gorącej 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin von Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin von Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej 20, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej 20 Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej 20 Radia SK czeka na Was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michał Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
5: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu, właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
6: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
5: Musisz być gotowy ten głos.
6: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
5: Po przesłuchaniu tej epki, to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
6: Ale
5: że
6: nie,
5: jest...
6: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo, z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer 2 dni, który jest...
5: Premierowo gramy w Radiu SK.
6: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
5: Ale się udało, więc mimo, że nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał, czyli jednak nie masz się czym stresować.
6: Ale to, wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak, może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica, taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie, a reszta jest taka, na przykład w utworze Jesteś tam, jest mega dużo chrypy, to jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w takich chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
5: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
6: Tak.
5: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
6: Tak.
5: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
6: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
5: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
6: Tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzik po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy, jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
5: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
6: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
5: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
6: Właśnie,
5: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
6: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... Zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale...
5: Ale kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
6: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka to są no, gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
5: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
6: tak,
5: że
6: tak, manifestacja.
5: Nie było drugiej połówki, ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
6: Tak, tak, to był taki utwór,
5: jak to się stało?
6: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już wiem.

0: Wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer dwa dni, o tym, że tak. Ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Jest po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęście.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie mi coś zabronił.
1: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest
1: no tak.
0: Wstęp, przedsmak właśnie, bo to co się szykuje, no nie mogę kurde powiedzieć. Przepraszam, ale no nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, jak, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie, każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer dwa dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence, więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś szykuję, coś. Nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK dwa dni, to będzie taki wielki hicior, jak koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko
1: czy
0: powiedzieć.
1: Czy czujesz potencjał, że jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, bo to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno. Jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o taksi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zaogmatwałam. No nieważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak.
1: Gdzie wy nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepięknie...
0: Tajlandii. Tak, kocham. Ja zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do dwa dni? No ale jednak totalnie dwa dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. Ja mówię, taki jaki cuder. Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną

0: drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty. W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć Kasia.
1: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy, tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo, jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
0: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
0: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
1: Inne misje, misje wykonuję. Tak.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
1: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
1: Troszkę.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
1: nie,
0: jednak
1: no,
0: nie.
1: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
0: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
1: Kwiat Jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.
2: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A Jaki, to Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
3: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
4: Jesteś szczęśliwa.
3: Jestem szczęśliwa.
2: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie. Które wam gramy? Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram wam. Między innymi będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: Nelly Furtado. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: Jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać.
1: Ale...
0: Jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną m.in. Karol G.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
7: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, zero złotych. Podręcznik.

Bydgoszcz.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiady w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności

0: infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
0: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Dzień dziecka tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
7: Dawid Olszewski, opcja na dzień mamy w Bydgoszczy. W Filharmonii Pomorskiej szykuje się koncert Radio Gaga, który łączy brzmienie orkiestry symfonicznej z największymi przebojami światowej muzyki rozrywkowej. Na scenie orkiestra symfoniczna, a także m.in. Mateusz Ziółko. Całość poprowadzi Artur Orzech. W programie piosenki Lady Gagi i zespołu Queen, od poruszających ballad po energetyczne rockowe klasyki.
8: Muzyką się żyje.
9: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
10: Rada pierwsza, czytajcie książki. Wróci chaos na książę. To jest bardzo trudne na samym początku. Życie w swoim dziele, rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
9: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Taco Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Hit.

0: Yes.
1: SK Bydgoszcz.

0: Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz.
1: SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę. Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych kawy.
0: No to
1: chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Spróbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
9: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Zalewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju i ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiosna to czas odnowy. Pozwól wnętrzom rozkwitnąć. Odwiedź salon Voxy w Bydgoszczy i odkryj kolekcję Well. To meble stworzone z miłości do natury. Poczuj fakturę drewna i odetchnij wśród łagodnych linii. Dzięki wizualizacji w Voxbox zobacz pokoje, zanim je urządzisz, a montażem zajmą się nasi fachowcy. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł zyskujesz do 100 zł na kolejne zakupy. Salon Vox Bydgoszcz Szajnochy 2. Celebruj wiosnę w pięknym wnętrzu.
8: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy nowy numer 1 gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie. A ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy, no ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń, no to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
10: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na Twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział Twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
15: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu, zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC. Kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich w formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął. I to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 8.

0: dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: I po reklamie.
5: Bydgoszcz na czasie.
6: Kosmiczny wieczór szykuje się w Bydgoszczy. Astrofestiwal to na Wyspie Młońskiej i w Młynach Rotera. W planach naukowe eksperymenty, warsztaty i widowiska inspirowane kosmosem. Bydgoszczanie będą mogli odwiedzić planetarium, budować i testować rakiety, obserwować Słońce przez teleskopy oraz spotkać popularyzatorów astronomii. Nie zabraknie też atrakcji dla całych rodzin. Finałem będzie multimedialne widowisko na wyspie. To 5 czerwca.
7: Muzyką się żyje.
8: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Eski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga, witam.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radiu SK. To są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć,
0: ty zdecydowałaś
1: witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralnej na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach. Kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze nas szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A po nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
2: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo

0: się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Renault. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Jama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
7: Dzień dziecka? Tylko z Enbo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na enbo.pl i wpadaj do nas. Enbo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
8: Panowie, dach gotowy?
9: Oczywiście, że gotowy.
8: Tak szybko?
9: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
10: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział każdy Duńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Yes, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Duńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nowe... A, nieważne, dobra.
0: Proszę, proszę.
1: Potem powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
22: No na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie chaos na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Życie stwierdzili, rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
21: Tak Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. Ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer 1 gorącej setki Radio SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas. A teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plaży też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj ze Skowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No.
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
1: Dobre. Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłeś się z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: mieszkasz w nowym domu?
1: No pewnie, że tak. Ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
2: Bytdrew, kolego. Bytdrew. Bytdrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bytdrew.pl. Telefon 884 308 308.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
6: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Wrocławki i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: I po reklamie.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC. Kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
2: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na Twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział Twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Bydgoszcz na czasie.
11: Dobrze, Olszewski w Bydgoszczy. Urząd Wojewódzki na jeden dzień zamienił.

0: Się w Akademię Superbohaterów. Z okazji Dnia Dziecka dzieci wraz z rodzicami wezmą udział w specjalnej grze, podczas której będą zdobywać supermoce związane na przykład z bezpieczeństwem, zdrowiem i pomaganiem innym. Będą też pokazy policji i straży pożarnej, interaktywne zadania, strefa zabaw i możliwość zajrzenia do gabinetu wojewody. To w sobotę.
1: Jest 14, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
2: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
1: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wiedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwogang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
3: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
1: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
4: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi, Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych, i wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami, no bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę, albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej, Alex Warren już teraz.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku, jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kurczę, ktoś mi jest ambitny do tego potrzebny, no a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć, a że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: I od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz, będzie Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Autopromocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem.

0: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły? A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Bydlew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydlew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydlew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
12: Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyswoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
13: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
16: I po reklamie.

0: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
1: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
0: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej 6C w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
2: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
0: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
3: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwy do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 znów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
8: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
7: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Dzień Dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
16: I po reklamie.
17: Bydgoszcz na czasie.
18: Dawid Olszewski, koncert w Bydgoszczy. Radio Gaga na Dzień Mamy. Muzyczne spotkanie orkiestry symfonicznej z największymi przebojami Queen i Lady Gagi. Na scenie wystąpi orkiestra symfoniczna. Wokalnie towarzyszyć jej będą m.in. Mateusz Usiłko i inni soliści, a także zespół wokalny. Całość poprowadzi Artur Orzech.

0: programie nastrojowe ballady i energetyczne hity od Shallow po Bohemian Rhapsody. To w piątek w Filharmonii.
1: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
2: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
1: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
3: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie. To jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK, a teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki, znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Iona Marilu Częzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Wiosna to czas odnowy. Pozwól wnętrzom rozkwitnąć. Odwiedź salon Vox w Bydgoszczy i odkryj kolekcję Well. To meble stworzone z miłości do natury. Poczuj fakturę drewna i odetchnij wśród łagodnych linii. Dzięki wizualizacji w VoxBox zobacz pokoje, zanim je urządzisz, a montażem zajmą się nasi fachowcy. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł zyskujesz do 100 zł na kolejne zakupy. Salon Vox Bydgoszcz Szachy 2. Celebruj wiosnę w pięknym wnętrzu.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki.

0: Spróbuj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Dzień Dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 800 879 tysięcy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pewnie stoisz w korku.
7: A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz. Links.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł. Podręcznik

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 17, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
9: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
8: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udział są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
10: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! A tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 złotych mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców. Ha.
0: Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: Radio SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, ale

0: Ja Jana Pawła II, 115.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską, za chwilę najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie łatwo gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Masz furę, rozbiłeś

0: Denta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.

0: nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.
9: Bydgoszcz na czasie.
10: Kosmiczny wieczór szykuje się w Bydgoszczy. Astrofestiwal wypełni młyny Rotera i Wyspę Młyńską. Będzie można wziąć udział w eksperymentach, warsztatach i pokazach popularno-naukowych związanych z kosmosem. Na bydgoszczan czekają planetarium, budowa i start rakiet, obserwacje Słońca przez teleskopy oraz spotkania z popularyzatorami astronomii. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Na koniec wieczorny pokaz multimedialny. To 5 czerwca.
11: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a 6, w tym 5 dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
12: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
13: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
11: Mówili mieszkańcy Grudziądza. W czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, wart milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką.
22: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
25: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
26: I po reklamie.

0: Taka reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
1: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.

0: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. To będzie ostatnia reklama.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
3: Uwaga, uwaga! Już w środę 20.

0: Dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant.

0: Bydgoszcz, Fordońska 2.
1: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
6: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, uwaga! Już w środę 27.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

Radio Escape.

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
1: Musi być gotowy ten głos.
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki, to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
2: Ale
1: że jest...
2: nie, wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer 2 dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
2: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał. Czyli jednak nie masz się czym stresować.
2: Ale to, wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle. Ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak... Może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty. Można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie? A reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo... byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiedzieć.

0: też dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać, no i no i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerwać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
0: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
0: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
0: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
0: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzik po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna?
0: Chyba,
1: czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale to nie ważne.
1: Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: manifestacja.
1: Nie było drugiej połówki, ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
0: Tak, tak, to był taki utwór,
1: jak to się stało?
0: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Ja bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest wstęp, przedsmak właśnie, bo to co się szykuje, no nie mogę kurde powiedzieć. Przepraszam, ale no nieważne, będzie fajnie.
1: Wiesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej piosence. Więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no, ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś tam nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? Mhm. No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK dwa dni, to będzie taki wielki hicior, jak Koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko
1: czy
0: powiedzieć.
1: Taki, czy tu jest potencjał, że okej, jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie, no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, no to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo Komu miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, teraz się zaogmatwałam, no nie ważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak,
1: gdzie wy nagrywaliście ten teledysk? Bo tam są jakieś przepięknie.
0: Tajlandii. Tak, kocham. Ja zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do Tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do Dwa Dni? No ale jednak totalnie Dwa Dni, no bo to jest nasza historia, bo mamy tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. Ja mówię, taki, jaki cuder. Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Siemkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
1: W naszym studiu teraz Kasia Siemkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
1: Po raz pierwszy. Tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
1: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak.
1: To jest mniej więcej
3: nie znaczy,
1: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
1: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, misje wykonuję. Tak.
1: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
1: Czyli teraz jest łatwiej?
3: troszkę.
1: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba nie.
3: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa kwiatu jabłoni.
1: Czyli kwiat jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat jabłoni wróci.
1: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja,

0: Byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem, po prostu to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
1: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl. News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół Lore. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
2: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe.
3: Woda, rzeczy, kanapki, batony, cukierki.
4: Mamy historię związaną z riderem, tak, nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
2: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te ridery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w riderze. Nigdy.
4: Ani żadnej właściwie.
2: Nie, no mamy jakieś,
4: woda.
2: Ja proszę.
3: Czyli menadżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
4: ale
3: dziewczyny
4: nie,
3: chcą.
4: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po, w sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie

0: jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechaliśmy
1: pod
0: Krakiem. Nie, ale to było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
2: A tego menadżera tam nie było.
0: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
1: Co to był za napój?
0: To był Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I
1: to tylko w Krakowie można kupić?
0: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider. A my byliśmy...
2: Co to jest?
0: Pierwszy raz widzę taki napój, wow. Ale dziękujemy bardzo.
1: To jest ten słynny gumisiowy sok.
0: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
1: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
2: Nie, nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
1: Nie?
2: Nie.
1: Nawet miski ryżu?
2: Nawet miski ryżu.
0: Opowiedz o przelewie z YouTube'a.
2: O, tak.
0: To było pierwsze chyba.
2: Dostałyśmy kiedyś przelew za właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
0: No tak po 3 złote wyszło mniej.
2: No, tak.
1: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
2: Oprócz komunii, oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Mam domek, znaczy mam, moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
1: Super,
2: i akurat
1: super.
2: Z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
0: My chyba w ogóle, chyba...

0: jesteśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
0: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i je je.
2: O. Moje prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kaza tą głos.
1: Ale rola życia. Wtedy.
0: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
3: Ja pamiętam
1: Julia numer 2.
3: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogły być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na telewizji, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
3: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
2: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
0: Znaczy właściwie to...
1: Kupmy zamiast tego to...
0: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha.
0: Tak. Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
0: Śmielej.
1: Nie patrzą na to.
2: Swoje tak, cudzych nie.
0: Śmielej.
2: Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, no ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też dziewczyny macie?
0: Wszystkie?
1: O, to chwalimy się.
2: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
0: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
0: Boże. Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
0: Nadal je mam. Jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini, pomarańczowe.
1: Proszę
0: bardzo. Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze.
0: Tak.
1: Rozumiem. A twoje wymarzone auto?
0: Nie mam żadnego. W sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej, ulubiony kolor auta.
0: Wiem, które ta dziewczyna z aut niebieska.
2: Wymarzone auto.
0: Tylko co to jest za auto?
2: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
0: A z filmu auta.
1: A, to nie wiem.
0: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
2: Ale
1: szybkie.
0: Ale ja bym chciała, mi się marzy po prostu auto. Ja dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są strasznie drogie i mało w ogóle dostępne, ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe. Jakieś takie po prostu, taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
0: jakie to będzie auto, to już...
1: Takie oczodające.
0: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też to bywa niebezpieczne.
1: No tak,
0: ale
1: ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
2: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za...
2: czwartym razem.
1: Dobra, okej. Okay. A twój pierwszy samochód?
2: Nadal też go mam. To jest Citroen Berlingo. Ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
2: Ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik go odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
2: Wszystko już go trawi. On jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak jedziesz do mechanika, to mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
2: Do mechanika to mówi, co znowu.
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
2: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba będzie nawet.
2: Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na Tira,

0: biletem.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
0: cały
1: wszystko, tak, dokładnie.
0: Wszystko zawiodło.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
0: Mamy.
1: Jedziemy dalej, Julia.
2: Ja zdałam prawo jazdy za 5. razem.
1: 3, 4, 5.
2: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
3: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
3: ostatnia numer historia, dwa. Tak. Ja też chyba 5. raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochucka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
0: Ale jest świetny.
1: Kolor,
0: jest
1: chodzi nam o kolor.
3: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładnie.
1: Klimatyzacja działa.
3: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu. Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pelemele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
3: Od razu powiem.
1: Latanie samolotami?
3: Nigdy.
2: Tak, Jagoda Kuglińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
0: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
2: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś dźwięka i tortury.
3: Ja pierwszego dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
4: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
3: No!
2: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miasta.
3: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
3: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
2: Podróżować w sensie...
1: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
3: W ogóle zwiedzać. Miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj, ale to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak to tam byłyśmy. I to ogólnie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia?
3: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłeś

0: mieście?
1: No właśnie Filipiny.
2: W Albanii też.
1: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
2: To gdzieś tam jeździmy razem.
1: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie. Tak.
0: W Europie prawie wszędzie.
2: Pograłyśmy czasami też prawie.
1: O, w Portugalii.
3: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko Jedno, Wszystko Źle możecie głosować na sk.pl w propozycjach do gorącej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia. To m.in. Tedek, Rubson, OSTR, Sokół czy Kenke. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie. A po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko Jedno, Wszystko Źle to nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół LOR, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
0: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pele Mele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
1: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
0: I co to znaczy to Pele Mele?
1: No właśnie, Pele Mele.
0: Prele Morele.
1: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
4: W pośpiechu.
1: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pele Mele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
0: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
1: W gadziarni.
0: Gadziarni?
4: Gadziarni. Tak, to nie jest
1: tak,
4: żadna gadziarka.
1: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
2: Bo tu jest były, tam gady trzymano, tak. Tam, gdzie my nagrywamy.
4: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
1: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
0: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu LOR nagrywały Pele Mele, czyli swoją płytę w gadziarni,
1: tak.
0: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
1: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
4: Lekka esencja gadu.
2: To będzie na głowie.
0: Cztery sympatyczne.
1: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pele Mele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pele Mele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
4: lepsza
1: się bardzo
4: niż złote myśli.
1: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
4: jak ktoś
1: to
4: nie
1: jest
4: wie, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pele Mele. Ona robi, zadaje
1: quizy.
4: Przywracamy Pele Mele na koncertach.
1: Tak.
4: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
1: I ich sekrety.
0: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
4: Będzie,
0: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje złote myśli.
4: Jeszcze jak.
0: Niesamowite.
4: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
0: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
4: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
1: tak.
4: W ogóle?
0: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
4: No ile można mieć własnych historii, nie?
0: A propos historii, czy te historie

0: które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
1: Prawdziwe.
0: Żeby było ciekawie.
1: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki.
2: Myślę, znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, są zawsze jakieś takie elementy
1: powiązane
2: nasze.
0: Tak, na przykład Mario.
1: Mario to jest Mario, zlepek, no? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
2: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, w którym była pisana ta piosenka.
3: Nie żadnego chłopaka, tylko moje.
0: A tytułowy Mario, Amant?
2: Nie, Mario Kart.
0: Łowca serc,
2: Mario Kart. Po prostu nie było...
4: Ale tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
1: Ale to nie o nim.
2: Tak, ale Mario.
0: Bo każdy, moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
2: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
0: Złamał serduszko komuś.
1: Ale to nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
2: Trochę kurde jest.
1: Dla mnie nie, ale
3: dla mnie to też jest takie rozstanie takie w miłej atmosferze. Znaczy, nie może nie aż w miłej atmosferze.
1: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
0: Dobra, teksty. Jak inspirowała... a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
1: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
0: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
1: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab, aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
0: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
1: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
0: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie opowiesz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
1: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak coś śpiewać.
2: Zazwyczaj to jest raczej proste.
0: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
1: Bardzo bym chciała, tak, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
2: myślę, że przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, w jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
3: Z powodów technicznych,
2: tak. I na tym zostawię to.
0: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
3: Tak.
0: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
3: Nie wiem właśnie, jak to... przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, ja gram jakieś akordy i śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
0: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
3: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
0: Moulin Rouge.
3: To włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
0: Działa?
3: Czasami, rzadko, ale tak, 10%.
0: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
2: 11.
0: 11, czyli 11 razy zadziałało.
2: 8.
0: A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
2: Nie mamy nic schowanego w
0: szufladzie. Proszę bardzo.
2: To znaczy...
0: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
3: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
2: tak.
1: To, co jest w szufladzie...

0: jest z jakiegoś powodu, więc nie zostaje.
1: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mhm.
2: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
1: Tak.
2: Tak? Dobrze mówię.
1: Nasze dzieciństwo.
2: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Mhm. Balony w sali gimnastycznej. Mhm. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
0: Tak, to byłam ja.
2: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
0: Nikt nie
2: choć cię błagali o to?
0: Nie.
2: Ja z tobą zatańczę.
0: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
2: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
0: Skandaliczne.
2: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
0: A to był taki plot twist.
1: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
0: Wymyśliłam wczoraj, że dużo

0: byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy kogo biorą, ale zwykle już...
1: No właśnie, jak biorą aktora, to...
0: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango, gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w zespole Lore i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
1: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o Tańcu z Gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
3: No temat rzeka.
2: No. No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
3: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
1: No, bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, no więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy.
0: Tak?
2: Z Be The Music, ale no. Chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali. Nie wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz...
0: To był 2015 rok.
2: Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: Ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak,
1: to jest takie,
0: tak.
1: Wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to

0: Się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą znali śpiewać.
1: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa. Nasz pierwszy koncert.
2: Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu. Znaczy, no ja śpiewałam do mikrofonu. To był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no, mocny przeskok z chińskiej.
0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Maryną Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Joret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgorzata.
3: Czy nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie? Bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek, przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
4: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu, tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej. Ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
3: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
4: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lanbery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
3: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
4: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy.
3: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, Chadison Ray, czy premiera tej płyty, to tamto. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
4: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takim robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
3: Chodzi ci o to jodłowanie,
4: i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak, jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of

0: story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, tak, trzeba komentować.
1: Z kolei uderzyć w Justina w porównaniu do
0: Sabriny.
1: No takie, tak jak mówisz, no niekończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
0: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
2: też
0: nie bronię.
2: Odciąć od tego, co było. No
0: tak.
2: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
0: też,
2: 19.
0: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i zrobimy sobie YouTube party. Mhm. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba
2: nie chce już tego robić.
0: On nie ma siły. Mhm. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
2: Mhm. Więc ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
0: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
2: Wiesz co, ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
0: Okej.
2: Okay. No to ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
0: tak.
2: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, okej, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
0: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi.
2: R&B. Tak, to na pewno.
0: I myślę, że o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nimi być wciąż, nie? No i tak to...
2: Jakieś tylko zrozumienia.
0: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
2: Dobrze.
0: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
2: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
0: Nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
2: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
0: Akurat
2: Turyn jest nawet nazwa...
0: Akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
2: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
0: Pozdrawiamy jak najbardziej.
2: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
0: Piosenki, które...
2: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
0: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. Właśnie z chłopakami głównie.
2: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę. Można
0: oj
2: powiedzieć.
0: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
2: Influencerami.
0: Byliśmy.
2: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie, co chcecie?
0: Nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no, nie wiem, ja szczerze, byłoby mi trochę głupio, nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
2: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
0: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
2: Tak, to prawda.
0: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie to śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę to, co tam ona stworzyła w ten cały universe.
2: No, ona ma bardzo ciekawe referencje też.
0: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
2: referencja. Ale ostatnio Kylie Minogue przecież, to wejście na Coachella, inspirowane wejście
0: tak,
2: Kylie na Gala Brits.
0: Ona wie z czego czerpać.
2: Tak.
0: To jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którym ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
2: Ale w ogóle
0: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
2: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję
2: naprawdę
0: ci bardzo za to.
2: I mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
0: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel, mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że, ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
2: To były wrotki, rolki?
0: Nie, co to, ja bym się zaliła.
2: Mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego tam.
0: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybulcem.
2: No pięknie.
0: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
2: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubię. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
0: Może tam była jakaś deskorolka.
2: A może ktoś... Właśnie, no coś mi się kojarzy, kurde.
0: Ale biegliśmy tam, ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
2: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
0: Odpalmy sobie to,
2: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
0: Justice
2: wspomnimy.
0: Justice for, mówiłeś.
2: Tak, period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy, mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a i jaki dajemy tytuł temu artykułowi.
0: Dobra, to
2: jest. Mieliśmy za trzy podejścia.
0: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
2: I dzieci, które oddała.
0: Dzieci, które... Nie róbmy tego.
2: Cudze.
0: Muzyczne dzieci.
2: I jeszcze jakieś takie zdanie.
0: Takie, żeby
2: no
0: było
2: tak, bo wiesz, żeby to... Zazwyczaj mamy tytuły.
0: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
2: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
0: Ja mam ich dość, naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, że już wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym. W sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc... Bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
2: Możemy odtruwać.
0: Dawaj.
2: Jesteś autorką.
0: Landery i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej.
2: Mówisz prost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego?
0: Dawaj, jaki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
2: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
0: Na najwyższym poziomie.
2: Oczywiście.
0: Na najwyższym.
2: Tylko taką serwujemy.
0: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
2: Z brytyjskiej płyty.
0: Tak. I to jest zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
2: A czy w takim razie Anyone I

0: to Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
1: Nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
0: A, faktycznie, bo wcześniej była Honorata.
1: Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
0: Wydaje mi się, że
1: powiedz
0: po.
1: Mi to w twarz.
0: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery czeka na YouTubie Radia SK.
3: SK Bydgoszcz News.

0: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Grube miliony na bezpieczne drogi. Bydgoszczy szykuje kolejne inwestycje. W planach doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych, nowe chodniki i drogi rowerowe, mówią wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Wojciech Nalazek i zastępca komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy Marcin Klimczak.
1: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników naszych bydgoskich ulic to obszar, na który miasto już ponad 10 lat stawia konsekwentnie. Głównie chodzi o tych użytkowników, którzy nie są chronieni, czyli o pieszych i o rowerzystów. Stąd też w 2018 roku powstał zespół do spraw poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, działający przy prezydencie Bydgoszczy, który realizuje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa, który wskazuje te miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, który tworzy mapę tychże miejsc i konsekwentnie drogowcy realizują poprawę bezpieczeństwa we wskazanych miejscach. Również do zadań tego zespołu należy wskazywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Stąd też od właśnie 2018 roku w Bydgoszczy ponad 200 przejść dla pieszych zostało doświetlonych, a w tym roku ogłosiliśmy przetarg na kolejne 35 takich miejsc. Ja chciałbym ze swojej strony bardzo podziękować panu komendantowi za to, że również pracownicy policji są w tym zespole, również pracownicy Straży Miejskiej funkcjonują w ramach tego zespołu, ale też społecznicy, no i przede wszystkim drogowcy, którzy znają doskonale przepisy i którzy potem realizują te inwestycje. Na poprawę bezpieczeństwa tych najmniej zabezpieczonych użytkowników drogi w tym roku miasto przeznaczyło około 60 milionów złotych. Na wspomniane doświetlenie ulic około 5 milionów złotych, na budowę przystanków wiedeńskich kolejne około 4 milionów złotych, panie dyrektorze, i główne środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój infrastruktury dla rowerzystów. Myślimy o tych użytkownikach, którzy są najmniej bezpieczni na bydgoskich drogach i konsekwentnie wdrażamy programy poprawy tego bezpieczeństwa. Przekażę głos panu dyrektorowi Wojciechowi Nalazkowi.
2: Może tak doszczegółowię tutaj to, co powiedział pan prezydent. Rzeczywiście Zarząd Dróg od wielu lat realizuje różnego typu realizacje związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak jak w latach ubiegłych, tak jak w tym roku zostanie dokonanych, zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej dla 35 przejść dla pieszych, doświetlenia tych przejść. To tak naprawdę jest bardzo dobry element poprawy, dlatego że każdy z kierowców widzi, jak widoczny jest pieszy na takim doświetleniu wertykalnym, a jak jest na zwykłych przejściach, szczególnie to jest widoczne podczas deszczu, opadów deszczu. Natomiast dodam tutaj jeszcze, rozszerzę tą informację, którą udzielił pan prezydent, że projektujemy obecnie zmianę oświetlenia ulic w większości na dużym obszarze miasta i również tam w każdej takiej lokalizacji zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. Czyli ponad te 35 w najbliższym okresie 2-3 lat w mieście będzie doświetlonych kilkaset nowych przejść dla pieszych. I to jest taka bardzo informacja cenna, dlatego że będziemy realizowali to ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Odbudowy. Są one już na etapie przygotowania dokumentacji. Dodam tutaj jeszcze, że dużym wsparciem w realizacji działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy są działania, które są oparte o program BBO. Tam mieszkańcy Bydgoszczy dali ponad 56 tysięcy głosów na różnego typu działania, które według nich wymagają poprawy i te działania również zostały uwzględnione w naszych inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg. Do nich należą m.in. poprawa bezpieczeństwa w strefach ograniczonej prędkości na ulicy Bocianowo, gdzie zostaną wykonane dodatkowe wyniesienia przejść dla pieszych. Różnego typu, oczywiście kontynuacja pętli, wielkiej pętli Fordonu. To jest taka inwestycja wieloletnia, na którą już od dłuższego czasu głosują nie tylko fordoniacy. Jest to jak gdyby całkowicie nowy ciąg rowerowy o długości prawie 23 km, który otacza największe osiedle. Oraz

0: działania, które są mniejszej skali, czyli przebudowa mikroront w Fordonie, na przykład ulica Piłsudskiego Swobodna, które też zamierzamy w tym roku zrealizować. I te wszystkie działania zarówno tutaj miasta, jak i miasta, ale przez mieszkańców w programie BBO skłaniają do tego, że przez lata uzyskujemy coraz lepsze wyniki, jeżeli chodzi o kwestie poprawy bezpieczeństwa, czyli mniej osób poszkodowanych na drogach. Ale o tym myślę, że za chwilę powie pan Komendy Miejskiej Policji. Natomiast ja bym jeszcze tutaj przedstawił państwu listę ulic, które będą doświetlone. To są głównie ulice przejścia dla pieszych, które otrzymają oświetlenie wertykalne na ulicy Gdańskiej, Chodkiewicza, Żeglarskiej, Wyzwolenia, Cmentarnej, Mińskiej, Zaświat, pojedyncze też lokalizacje na ulicy Fredry oraz ulicy Średniej. Ponadto dodam, że w ramach programu BBO również zostały zakwalifikowane doświetlenia ulic na ulicy Smętnej i Toruńskiej. To także poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz samoutwardzenie ulic, które poprawia zarówno komfort pieszych, jak i bezpieczeństwo tych użytkowników, którzy się poruszają po nowo utwardzonych ulicach. Dodam jeszcze, wczoraj Rada Miasta przyjęła jak gdyby nowy program utwardzania ulic gruntowych, który również wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców Bydgoszczy. Oddam głos panu.
1: Dziękuję panie prezydencie. Poprawa bezpieczeństwa na bydgoskich drogach to priorytet dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy, razem, wspólnie i w porozumieniu realizujemy liczne projekty, które mają temu służyć. Ja tylko dopowiem, że my jako największy podmiot realizujący przedmiotowe zagadnienie realizujemy działania, które za chwileczkę postaram się w syntetycznym stopniu wyjaśnić i powiedzieć, co zrobiliśmy w 2025 roku. Jeżeli chodzi o wypadkowość, w ubiegłym roku doszło do 164 wypadków. Przed 5 latami mieliśmy tych wypadków aż 282. Ta tendencja jest coroczna, co roku te dane, jeżeli chodzi o wypadki, ulegają poprawie. Jak widzicie państwo, jeżeli chodzi o 10 lat, tutaj też widać znaczące spadki, szczególnie w ilości wypadków, ilu osób poszkodowanych, a także rannych oraz zabitych. Szanowni państwo, ale policja jako podmiot realizuje liczne prewencyjne programy, czy to w ramach powiatowego, wojewódzkiego, czy też krajowego programu poprawy w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Szanowni państwo, my jako bydgoska policja realizujemy i zrealizowaliśmy 16 cyklicznych takich programów. Te programy to m.in. prędkość kaskadowa, kaskadowy pomiar prędkości i wyprzedzanie, działania NURT, o których wspominał pan prezydent, czyli niechroniony uczestnik ruchu drogowego. W ramach tego NURD-u bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta oraz bezpieczny motocyklista. To także Track and Bus, a także bezpieczna Deka 10. Mamy także program Zero Tolerancji. Ten program realizujemy przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych policji, a także za zgodą i przyzwolenia pana prezydenta, wykorzystując kamery bydgoskiego ITS-u. No ale to też liczne inne programy, jak ostatnio realizowana w piątek bezpieczny przejazd taksi na aplikację. Prowadzimy także działania prewencyjne i edukacyjne, bezpieczne ferie, patrz na drodze i słuchaj, jednośladem bezpieczeń do celu oraz inne liczne. Szanowni państwo, wszyscy jak tu stoimy w trójkę, działamy na rzecz bezpieczeństwa w mieście Bydgoszczy. Liczymy na to, że udogodnienia, które są realizowane, liczne spotkania nasze w ramach powołanego zespołu przyniosą efekt jeszcze lepszy jak do tej pory, a bezpieczeństwo na drogach będzie coraz lepsze. Dziękuję.
2: Dodam tylko, że w ciągu ostatniej dekady liczba wypadków w Bydgoszczy spadła o połowę.
3: SK Bydgoszcz.
2: Nawet 3-letnie dzieci mają poważne problemy z zębami, alarmują specjaliści. Największym problemem jest próchnica. To widać wyraźnie w gabinecie stomatologicznym, przyznaje Irena Smolarek z przychodni w Bydgoszczy. Na rozwój chorób zębów u dzieci wpływa kilka czynników.
4: Najważniejsze jest, aby pierwsza wizyta dziecka u stomatologa była bezbólowa. To jest najważniejsze. najtrudniejsze?
5: Trudne jest, jeśli właśnie ta pierwsza wizyta jest bólowa, bo dziecko zapamięta to, że boli ząbek i że ten ząbek boli u dentysty. No to jest, taki sytuacji nie powinno być.
6: No i potem pozostaje taka trauma.
5: Dokładnie tak, że u dentysty boli. Wizyty są wskazane wtedy, aby jeszcze nie bolało, wtedy dziecko zapamięta to, że jest miło, profesjonalnie i z chęcią wraca.
6: Co jest największym problemem, jeśli chodzi o choroby zębów u dzieci?
5: Próchnica jest największym problemem, bo nie ma takich nawyków, że zęby myjemy minimum 2 razy dziennie. To jest największy problem.
6: To jest duży problem, jeśli chodzi o próchnicę. Jaka to jest skala? Każde dziecko mierzy się z próchnicą, czy większość? Gdyby pani mogła...
5: Większość mierzy się z próchnicą i największym błędem jest to, że po prostu, że nie dbamy o zęby mleczne, bo one wypadną. To jest największym błędem. Myjemy, dbamy o zęby mleczne, ponieważ jeśli na zębach mlecznych pojawi się próchnica, to ona też przechodzi na zęby stałe. Dbamy, bardzo dbamy o zęby mleczne.
6: I ta systematyczność.
5: Dokładnie tak. Wskazane są wizyty u stomatologa minimum 2 razy w roku. Bo u dzieci próchnica szybko się powiększa. U dorosłej osoby mniej, znaczy też się powiększa, ale u dzieci bardzo szybko się powiększa ta próchnica.
6: To jest ta systematyczność, a słodycze?
5: No, słodycze to jest właśnie... Słodycze są właśnie problemem dla zębów, ale większym problemem są napoje słodkie. To jest większy problem, bo słodycze, jak dziecko zje, to rodzic zmobilizuje, że ma umyć te ząbki, a o tych napojach to my tego nie zauważamy.
6: Zapomina się, że tam też jest cukier.
5: Dokładnie tak, a tam jest właśnie bardzo dużo cukru. Ważne jest to, jeśli myjemy zęby wieczorem, po umyciu zębów nam chce się pić, to pijemy tylko wodę. Żeby po prostu nie zepsuć tego, że umyliśmy zęby.
6: A w jakim wieku najczęściej pojawiają się takie poważne problemy, jeśli chodzi o zdrowie zębów u dzieci?
5: Zdarzają się dzieci już 3-letnie, które mają ogromną próchnicę. Bo to jest właśnie niemycie zębów, niedbanie o zęby mleczne, ponieważ one wypadną. Dbamy o zęby mleczne, leczymy zęby mleczne, zakładamy wypełnienia dla ząbków mlecznych.
6: To jakby pani oceniła świadomość rodziców, że trzeba dbać o zęby? Jest tutaj jeszcze trochę do zrobienia, trzeba apelować.
5: Jest ogromna poprawa. Jest ogromna poprawa, ponieważ dzieci, gdzie są, właśnie jest ta duża próchnica, jest coraz mniej. Świadomość rodziców jest większa, że o te zęby trzeba dbać, szczególnie o te zęby mleczne. Aczkolwiek jeszcze zdarzają się przypadki 3-letnich dzieci, 4-letnich, gdzie jest ogromna próchnica.
6: Unikać próchnicy, czyli chodzić regularnie na wizyty.
5: Szczególnie jeśli nie boli, bo to uczy nas tego, że wizyty u stomatologa mogą być bardzo przyjemne. Bo dostajemy naklejkę dzielnego pacjenta i mycie zębów minimum 2 razy dziennie.
6: I apelować do rodziców.
5: Żeby pamiętali o wizytach u stomatologa minimum 2 razy w roku. To jest niezbędne minimum.
2: Specjaliści przekonują, że w przypadku zdrowia zębów ważna jest edukacja od najmłodszych lat. Maluchy w jednym z bydgoskich przedszkoli uczą się, jak prawidłowo myć zęby.
7: Trzeba myć kółeczka.
6: Czyli robić szczoteczką takie kółeczka?
7: Tak.
6: Dlaczego?
7: Bo żeby były zdrowe zęby.
6: A ty myjesz zęby? Szczotkujesz?
7: Tak, często.
6: Codziennie?
7: Tak.
6: A rodzice pilnują, tak, żebyś mył zęby, szczotkował?
7: Tak.
6: A lubisz myć zęby?
7: Tak.
6: Dlaczego?
7: Żeby były zdrowe i nie musiałam iść do dentysty.
6: No właśnie. Kto jeszcze lubi myć zęby, szczotkować?
7: Tak.
6: Dlaczego to jest ważne? Dlaczego trzeba szczotkować?
7: Bo wtedy się ma brudne zęby i wtedy bolą.
6: To powiedz, jak trzeba szczotkować, myć zęby? Jak?
7: Najpierw na dole trzeba robić kółeczka, później u góry też, a gdy się skończy te kółeczka, to później trzeba normalnie.
6: A skąd ty to wiesz?
7: Stąd. Lena.
6: Lena, powiedz, jak trzeba myć zęby?
7: Kółeczko.
6: Robić szczoteczką kółeczka?
7: Mhm.
6: A ty lubisz myć zęby?
7: Tak.
6: Dlaczego?
7: Tata mi myje zęby.
6: A jak często?
7: To nie były brudne, tam nie były tam dziury.
6: No właśnie, to jest bardzo ważne, prawda?
7: Mhm. Ja mam jedną dziurę.
6: Masz dziurę w zębie?
7: Tak. Ma siostra sobie wylwała.
6: Sama? Czyli z takim zębem trzeba iść dokąd?
3: prawdzie?
7: Do dentysty, ja wczoraj byłam.
3: Byłeś u dentysty i jak było?
7: Fajnie i nie płakałam.
2: A pierwsza wizyta dziecka u dentysty najczęściej powinna się odbyć między drugim a trzecim rokiem życia. Zęby dziecka w tym wieku są przeważnie w jak najlepszym porządku, ale chodzi tu o wyrobienie pewnych przyzwyczajeń i skojarzeń.
3: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn Reportera.

0: Rusza Wiejska w Bydgoszczy, Dorota Lakner. Zapraszam. Znane są wyniki ekspertyzy kładki dla pieszych nad ulicą Fordońską przy Wiślanej w Bydgoszczy. Można z niej bezpiecznie korzystać. W lutym tego roku w kładkę uderzył kierowca ciężarówki z uniesionym wysięgnikiem. Kładka się zatrzęsła, kierowca odjechał, a do sieci trafiło nagranie, mówi rzeczniczka bydgoskich drogowców Katarzyna Muszyńska.
1: Prace nad ekspertyzą stanu technicznego kładki nad ulicą Fordońską zakończyły się. Mamy już jej wstępną wersję, a niebawem mamy wersję ostateczną. Ekspertyza potwierdziła ocenę naszych inspektorów dotyczącą bezpieczeństwa jej użytkowania. Obecnie z kładki można bezpiecznie korzystać. W wynikach ekspertyzy potwierdzono też powstanie uszkodzeń, z których najpoważniejsze dotyczy bloczków oporowych utrzymujących łożyska konstrukcji przęseł na podporze środkowej. Widoczne deformacje elementów stalowych konstrukcji, jak wykazały szczegółowe obliczenia, nie mają wpływu na nośność i parametry dalszego funkcjonowania obiektu. Wykonano również szczegółowe badania spoin, które nie wykazały istotnych uszkodzeń. Po opracowaniu kosztorysu robót przystąpimy do przygotowania naprawy wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji pojazdu z kładką. Będziemy starali się, aby prace te zostały przeprowadzone bez konieczności całkowitego zamykania kładki.
0: Po opracowaniu kosztorysu robót drogowcy przystąpią do przygotowania naprawy wszystkich uszkodzeń. Kierowca zdarzenia, dodam tylko, sam zgłosił się na policję.
2: SK Bydgoszcz.
0: NFZ przy Łomżyńskiej w Bydgoszczy zaprasza w poniedziałek na Dzień Matki i Dziecka. Co w programie? O tym Barbara Nawrocka z NFZ.
3: W imieniu pani dr Agnieszki Bańkowskiej, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, z okazji zbliżającego się Dnia Matki wszystkim mamom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i codziennej radości. Natomiast z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wszystkim dzieciom, z okazji ich święta, życzę uśmiechu, spełnienia marzeń, ciekawości świata, wszystkiego najlepszego. Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka zapraszamy Państwa już w najbliższy poniedziałek, 25 maja, w godzinach od 14.30 do 17.30 do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przy ulicy Łomżyńskiej 33 na Dzień Matki i Dziecka w NFZ w Bydgoszczy. Razem z partnerami medycznymi przygotowaliśmy wydarzenie profilaktyczne, podczas którego uczestnicy skorzystają m.in. z porad dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej czy badań profilaktycznych. Zapraszam wszystkie mamy, dzieci i całe rodziny do wspólnego świętowania oraz rozmów o zdrowiu, które jest najcenniejszym prezentem dla naszych bliskich. Zachęca i zaprasza do wydarzenia, do udziału w wydarzeniu pani dr Agnieszka Bańkowska. Szanowni Państwo, jeszcze raz podsumowując, Dzień Matki i Dziecka w NFZ w Bydgoszczy, miejsce wydarzenia Bydgoszcz, ulica Łomżyńska 33, data wydarzenia 25 maja bieżącego roku, czas trwania od godziny 14.30 do 17.30. W ramach Dnia Matki i Dnia Dziecka w NFZ w Bydgoszczy będziecie Państwo mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych konsultacji dermatologicznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych, będą też konsultacje logopedyczne, będzie położna środowiskowa rodzinna, będziecie Państwo mogli porozmawiać na temat bezpłatnego programu Moje Zdrowie czy centralnej e-rejestracji. Będą też bezpłatne badania wzroku, słuchu, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar glukozy we krwi, analiza składu masy ciała i oczywiście konsultacje pomiarów naszym doradcom do spraw profilaktyki i promocji zdrowia. Będą też spotkania edukacyjne, warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczenia pierwszej pomocy przy zadławieniach czy nauka samobadania piersi na fantomach. Dla zainteresowanych będzie także karetka pokazowa, a w ramach Czystej Bydgoszczy będą quizy z wieloma nagrodami.
0: Początek o 14.30. Zaproszone są całe rodziny. Za dnia to zwykła fontanna, ale wieczorami zamienia się w multimedialne widowisko. Od początku maja działa przy Filharmonii Pomorskiej fontanna Aquanutka, mówi Tomasz Okoński z bydgoskich wodociągów.
4: Z początkiem maja uruchomiliśmy naszą fontannę Aquanutka, która znajduje się na placu przy Filharmonii Pomorskiej. Na co dzień oczywiście jest to zwykła fontanna, ale wieczorami odbywa się tam multimedialne widowisko światło, woda, dźwięk. Na te koncerty oczywiście można wybierać się w maju i czerwcu 3 razy w tygodniu. W środę i sobotę o godzinie 21.30 można zobaczyć tam pokaz wodny do muzyki współczesnej, a w piątki o 21.30 odbywają się pokazy do muzyki klasycznej. To nie koniec, bo przygotowaliśmy też tutaj niespodziankę dla mieszkańców i turystów. Przy fontannie Aquanutka będą w niedzielę odbywały się specjalne koncerty.

0: które zorganizowaliśmy wspólnie z Filharmonią Pomorską. W niedzielę 24 maja o godzinie 18 Prestige String Quartet wystąpi z muzyką na żywo przy właśnie fontannie Aquanutka. O godzinie 18 serdecznie zapraszamy. Natomiast Kapela Bydgoszczyńska wystąpi 14 czerwca i 23 sierpnia o godzinie również 18 też z muzyką na żywo przy fontannie Aquanutka. Zapraszamy na plac przy Filharmonii Pomorskiej. Przypomnę, koncerty w ramach Kameralnie pod Wierzbą odbędą się 24 maja w niedzielę o 18, a także 14 czerwca i 23 sierpnia również o godzinie 18 muzyka na żywo przy fontannie Aquanutka.
1: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Charakterystyczne lampy uliczne z białymi kulami na ulicy Stary Port w Bydgoszczy zostaną wyremontowane, odnowione zostaną też wszystkie zabytkowe słupy projektu bydgoskiego artysty Stanisława Lejkowskiego. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów w zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy. Młodzież pod okiem profesjonalistów remontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych, mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki.
2: Porozmawiamy o armacie, nie byle jakiej armacie, 80-letniej. Jaki związek z tą armatą ma zespół szkół samochodowych?
3: Zespół szkół samochodowych bierze udział w różnych akcjach renowacyjnych przede wszystkim. Wiemy, że mamy różne samochody, które też restaurujemy, ale też możemy się sprawdzać na innym polu. No takim wyzwaniem jest armata, która no nie jest pierwszym naszym projektem. My w 2019 roku już przystąpiliśmy do projektu razem z Muzeum Wojsk Lądowych. Restaurowaliśmy haubice, teraz czas przyszedł na armatę. Aż strach pomyśleć, jaki będzie projekt następny.
2: To jest tak, że uczniowie będą brali udział, czy biorą udział w tej renowacji. Co będą robić na przykład?
3: No, renowacja, czyli przywracanie stanu naturalnego, czy stanu, który był na początku zabudowy. No, armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia, więc będzie rozebrana całkowicie. Będzie wyszlifowana, wyczyszczona, zabezpieczona i będzie nałożona nowa warstwa, farba, będą nowe koła, nowe tarcze, a armata będzie jak nowa. Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko i to jest dla nas najważniejsze. Dla młodzieży, czyli młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności od restaurowania starego elementu, na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
2: Mamy tutaj do czynienia z 80-letnią armatą. Części zamiennych z pewnością nie ma. Trzeba być bardzo dokładnym.
3: Oj tak, żeby projekt, który zakończymy, czasem nie zmienił efektu finalnego, czyli żeby armata nie stała się jakimś elementem, który nie będzie przypominał armaty. Nie, oczywiście żartuję. Armata będzie zawsze armatą, ale rzeczywiście tutaj technologicznie wspomaga nas firma, nasi przyjaciele, takim pomysłodawcą tego projektu to jest nasz przyjaciel, nasz absolwent, pan Adam Niedźwiecki, który nadzoruje ten projekt i oczywiście jako przedstawiciel firmy, która zajmuje się takimi sprawami, będzie nam podpowiadał i pomagał użyć odpowiednie materiały, no i później odpowiednią technologię.
2: Trochę pan o tym przed chwilą wspomniał, ale zapytam, co dla uczniów oznacza taka praca tutaj właśnie przy tej armacie? Co oni z tego wyciągną?
3: Znaczy, tak, jednym z najważniejszych aspektów to jest zainteresowanie, czyli jeżeli zainteresuje się ucznia, da mu się jakąś zabawę, w tym przypadku rozwijanie kompetencji i ona go pochłonie, będzie go interesowała, to on to będzie mógł później wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej i chyba to jest dla nas najważniejszy aspekt, żeby... Ja wiem, że to jest armata, okej, wszyscy się zastanawiali, samochodówka, no ale są koła, to też jeździ, to można powiedzieć, że jest pojazd, ale tutaj proces technologiczny jest bardzo podobny jak przy pojazdach jednośladowych czy wielośladowych.
2: Prace ruszyły, ruszą.
3: No, armata została przekazana wczoraj. Wczoraj była uroczystość przekazania. Armata stoi w tej chwili u nas na terenie szkoły. Będzie demontowana. No i ten projekt kończymy w czerwcu, czyli mamy 30 dni, żeby go zrealizować.
1: Później eksponat wróci do muzeum, a kilka lat temu uczniowie wyremontowali haubicę. Lasy Państwowe w Toruniu zachęcają do leśnych wędrówek, ale przypominają również o odpowiednim przygotowaniu się do nich. W lasach jesteśmy gośćmi i trzeba pamiętać chociażby o kleszczach. Znajdują się one nie tylko w trawie, warto zatem odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć. O tym, jak sobie radzić, mówi Honorata Galczewska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
4: Kleszcze, można powiedzieć, że są na co dzień z nami, bo niestety już teraz nie ma chyba miesiąca w roku, w którym nie byłyby aktywne. Przyjmuje się, że temperatury dodatnie, dziś czytałam w literaturze, że takie plus 5 stopni Celsjusza i więcej, ale w innym źródle znalazłam, że w ogóle dodatnie temperatury powietrza już powodują ich aktywność. Natomiast pamiętajmy, że są one mniej aktywne, ale są również, kiedy mamy nieco poniżej zera i my leśnicy możemy to absolutnie potwierdzić, ponieważ w codziennej pracy wiemy, że nawet w styczniu powinniśmy po pracy dokładnie obejrzeć swoje ciało i ubrania, czy nie chodzi jakiś właśnie mały pajęczak, podkreślam pajęczak, czyli kleszcz. Kleszcz w Polsce jest wiele gatunków, mogą przenosić bardzo wiele zakaźnych chorób, bo są ich wektorem i założenie nasze powinno być takie, że kleszcz przenosi chorobę, więc powinniśmy nie dopuścić do tego, żeby się nam wkuł, a jeżeli już do tego dojdzie, to powinniśmy go niezwłocznie, ale prawidłowo usunąć z naszej skóry, żeby nie był wkłuty w nasze ciało. Jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym zabezpieczeniu, o prewencji. Tak chyba jest najlepiej, najzdrowiej, najtaniej i bez niepotrzebnego stresu. Czyli jeżeli wybieramy się do lasu, to weźmy z sobą ubrania z długim rękawem, z długimi nogawkami. Warto także czapeczkę z daszkiem, ponieważ tak jak teraz w lesie tutaj jesteśmy, nad nami i tak przechodząc nawet po ścieżce leśnej, są gałęzie drzew. Pamiętajmy, że kleszcze są w stanie wdrapać się pomalutku, nawet na wysokość około 1,5 metra nad glebą i gdzieś przechodząc nawet koło jakichś zakrzewień w lesie może akurat się zdarzyć, że ten kleszcz na nas też spadnie, więc dbajmy o to. Jeżeli już przyjdziemy z lasu, to warto strzepnąć to, co mamy na ubraniach, nawet jak wydaje nam się, że tam nic nie ma, to możemy być niemile zaskoczeni. A jeżeli okaże się, że któryś z kleszczy jednak wkłuł się w naszą skórę, i tutaj podpowiem, że wybierają miejsca te, gdzie na naszym ciele skóra jest cienka, a nie wszędzie jest równa i grubości. Pamiętajmy, ta cieńsza jest na przykład w okolicy pasa, na brzuchu, pod pachami, pod kolanami, w pachwinach, przy kostkach. Wszędzie tam warto spojrzeć, czy ten mały, ciemny punkcik to nie jest przypadkiem kleszcz. Więc dokładnie obejrzyjmy nasze ciało. Jeżeli okaże się, że jednak wkłuł się jakiś kleszcz w naszą skórę, to nie powinniśmy panikować, bo to niczego nie zmieni. Nie powinniśmy go także dotykać, tam próbować wybadać palcem, jaki on jest, czy miękki, czy twardy, czy duży. To oceńmy go jednak wzrokowo, ponieważ każdy nasz dotyk powoduje, że on, można obrazowo powiedzieć, wymiotuje, zwraca treści ze swojego organizmu do naszego krwiobiegu. Jeżeli jest zakażony jakąś chorobą, to pamiętajmy, że ta choroba w postaci bakterii czy wirusa także dostaje się do naszego krwiobiegu i zwiększamy prawdopodobieństwo zakażenia, więc nie drażnijmy tego kleszcza. Nie wolno także smarować go żadnym tłuszczem. Absurdem jest wyciąganie go w stronę przeciwną do ruchu wskazówek. Ruchem bardzo zdecydowanym wyciągamy kleszcza, ale wcześniej chwytamy go na przykład pensetą, czy jeżeli ktoś już to wiele razy robił, to nawet można po prostu chwycić paznokciami. Chodzi o to, żeby dobrze chwycić kleszcza tuż przy skórze, tam gdzie jest on wkłuty i zdecydowanym ruchem go wyciągnąć. Niektóre osoby się obawiają, że to jest bolesne, zarówno samo wkłucie, jak i wyjmowanie. Nic z tych rzeczy, dlatego że kleszcz wkłuwając się w naszą skórę jednocześnie, niemal w tym samym czasie przedostaje się do naszego organizmu miejscowo substancja znieczulająca, więc my tego w ogóle nie czujemy. Natomiast później możemy czuć drobne swędzenie, ale to też nie jest powiedziane, że na pewno tak będzie. Więc to jest cały, nazwijmy to, cały ten przypadek, ta sytuacja, kiedy kleszcz może się wkłuć i możemy go z sobą na skórze gdzieś nosić, jest dla nas absolutnie bezbolesna, a często niezauważalna. Ale podejdźmy do tego bardzo poważnie. Postarajmy się jak najszybciej, ale prawidłowo usunąć kleszcza, dlatego że im więcej kleszczy w ciągu naszego życia przyjmiemy ich ukłucia, bądź im dłużej one będą tkwić tkwiły już wkłute w naszą skórę, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że nasz organizm przyjmie patogeny chorobotwórcze, których nosicielami są te kleszcze. Więc warto oglądać się, wcześniej zabezpieczać, a kiedy już się okaże, że mamy kleszcze, to po prostu rozsądnie, zdecydowanie usuwać. Jeśli sami nie potrafimy, poprośmy osobę, która jest związana ze służbą zdrowia. Tam na pewno profesjonalista nam pomoże.
5: SK Bydgoszcz News.
6: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz.

0: Giżycko-Widzierz-Chwelskie, nawet 3 km pieszo do pracy. Część mieszkańców Bydgoszczy od kilku dni jest odcięta od autobusów miejskich. Te przestały kursować do przemysłowej części Osowej Góry, bo stan ulic jest dramatyczny. To koszmar, mówią zgodnie pracownicy okolicznych zakładów.
1: Powiem panu tak, mogłabym panu tutaj nabluźnić. Idę teraz 3 km do pracy, bo nie mogę dojechać autobusem.
2: 3 km?
1: 3 km.
2: I tak codziennie?
1: Codziennie, w tej z powrotem, żeby wrócić do miasta.
2: Stamtąd pani idzie, gdzieś tam jest jakiś autobus, tak?
1: Tak, do miasta, tylko i wyłącznie. Ale tak naprawdę tutaj pracują tysiące ludzi, więc utrudnili życie wszystkim.
2: Rano? Po pracy potem, prawda?
1: Proszę pana, ja przyjeżdżam na 4 rano tutaj. Tu jest nieoświetlone, jest niebezpiecznie, jeżdżą ciężarówki, tutaj zginą ludzie, to mogę panu powiedzieć. No, jest dramat. Co mam panu powiedzieć? Ta droga wygląda tak od ponad roku, od 2 miesięcy jest tam pozamykane, a autobusy jeździły, nagle im się odwiedziało, że nie. A co mówią kierowcy autobusów? MZK nie puści tu autobusów, dopóki te drogi nie będą wyremontowane. Ile to potrwa? 2-3 lata? Ludzie przestaną tutaj pracować.
3: Tak, tutaj pracuję. Tak.
2: Niech pani powie, jak to teraz wygląda.
3: Teraz to jest po prostu katastrofa. Katastrofa. Muszę wysiadać tutaj 6-1 albo 7-1. Tu wysiadam, bo mieszkam na Szwedrowie. Pasuje mi 61. 20-30 minut, bo jestem na grupie, mam chorą nogę. Muszę iść, to jest troszeczkę dalej tam.
2: A wcześniej jak było?
3: Było fajnie, bo też nie było super, bo czasami przyjeżdżały, czasami nie przyjeżdżały autobusy. 77 oczywiście, mówimy o tym. I zawsze w poniedziałki często nie przyjeżdżały na rano. To tak nie za ciekawie jest.
2: No ale teraz musi pani nadrobić kawał drogi.
3: Kawał drogi, a nie idę z wypoczynku, tylko z pracy. A sprzątam, więc mi jest ciężko.
2: I tak codziennie?
3: Codziennie. A o godzinie 3 wstaję, żeby być o 4 na przystanku. Ze Szwederowa zjeżdżam i tutaj jestem za około 5:10.
2: Pani mówi, że ma jeszcze utrudnienia, tak?
3: Tak, utrudnienia, bo jestem po wypadku i mam sztywną kostkę i jest mi ciężko.
2: No, jak sobie teraz radzić?
3: No jakoś trzeba, jakoś trzeba. Jest ciężko, no ale no nie będę płakać, ale jest bardzo źle.
2: Pewnie inni też mają problem.
3: Mają problem, fajnie wygrane jest to, bo ludzie mają auta, więc autem jest im łatwiej. Ja tylko pracuję 6 godzin, bo, ponieważ mam, jak mówiłam, grupę, bo jakbym pracowała do 14, to na pewno ktoś by mnie podrzucił do miasta.
2: Ile pani nadrabia?
3: No 20 minut idę, 20 minut, pół godziny idę z przystanku autobusowego do pracy na miejscu. A 77 jak jeździ, to wstaje pod moim zakładem. Przechodzę tylko na drugą stronę ulicy, mam zakład.
2: Jak to się mówi, pod nosem?
3: Pod nosem.
0: Ta część osiedla jest obecnie placem budowy, tłumaczą drogowcy. Dodatkowo ostatnie intensywne opady deszczu jeszcze bardziej pogorszyły stan nawierzchni. To właśnie wtedy przestały kursować autobusy, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Obecnie ta część osiedla Osowa Góra jest obszarem budowy. Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Podmiejskiej, a według harmonogramu na początku lipca rozpoczną się właściwe prace na ulicy Srebrnej. Oznacza to, że autobusy komunikacji publicznej poruszają się po placu budowy, na którym występują okresowe trudności. Na tym terenie wykonawca prowadził już wiele robót związanych m.in. z budową przyłączy, dostosowując je do przyszłej przebudowy. Miejsca te zostały zabezpieczone, jednak ostatnie ulewne deszcze doprowadziły do powstania dużych zastoisk wody w miejscach ubytków nawierzchni, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki. Wykonawca został wezwany do jak najszybszego zapewnienia przejazdu na odcinku ulicy Srebrnej. Obecnie wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic, poprawiając tymczasowo stan nawierzchni. Dodatkowo prace naprawcze prowadzone są również na ulicach Stalowej, Ołowianej, Spiżowej i Niklowej, które są wykorzystywane do prowadzenia objazdów. Linia numer 77 została tymczasowo skierowana na trasę awaryjną. Od 19 maja jadąc z pętli Morska została skrócona do tymczasowego przystanku Kruszyńska Podmiejska, zlokalizowanego na ulicy Kruszyńskiej na wysokości posesji numer 81. Następnie autobusy realizują przejazd techniczny, aby móc zawrócić i dojechać do przystanku tymczasowego Kruszyńska Podmiejska. Natomiast linia nocna numer 35 realizuje kursy bez obsługi przystanków w przemysłowej części osiedla, to jest ulicy Srebrnej, Spiżowej oraz Niklowej. Autobusy tej linii również zatrzymują się na tymczasowym przystanku Kruszyńska Podmiejska.
0: Drogowcy nie podają konkretnej daty powrotu autobusów na stałą trasę. Na razie kursują objazdami, z których korzystają także kierowcy.
5: SK Bydgoszcz.
0: Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem

0: te po wymianie nielegalnych pieców jest zbyt wolny. Jak mówią, przy obecnym tempie działań ostatnie kopciuchy mogą zniknąć z miasta dopiero w następnym stuleciu, mówi Kamila Gabrońska-Dixon z bydgoskiego Alarmu Smogowego.
1: Ten sezon grzewczy był bardzo trudny. Od 1 października do końca kwietnia mieliśmy aż 30 dni z przekroczeniami norm dla pyłu PM10 na stacji GIOŚ na ulicy Warszawskiej. Również dla pyłu PM2,5, tego pyłu, który jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ wraz z pęcherzykami płucnymi dostaje się do krwiobiegu i następnie dociera do wszystkich organów naszego ciała. W przypadku tego pyłu mieliśmy aż 118 dni w sezonie grzewczym, gdzie poziom dobowy przekraczał 25 mikrogramów na metr sześcienny, więc sytuacja była bardzo trudna. W tym roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy dane odnośnie liczby bezklasowych pieców na paliwa stałe, które już według obowiązującej uchwały antysmogowej są nielegalne od 1 stycznia 2024 roku. Tych urządzeń nadal mamy około 25 tysięcy. W zasobie komunalnym mamy tych urządzeń 4732 według otrzymanych danych. I tutaj najbardziej martwi tempo wymiany tych urządzeń. W zasobie komunalnym przez ostatnie 3 lata średnio rocznie wymieniano 182 piece. I co tutaj nas najbardziej jednak martwi, to plany na następne lata, ponieważ na okres 2027-2029 planowana jest wymiana zaledwie 241 pieców, co daje średnią roczną 80 pieców. W zasobie komunalnym ta średnia w ostatnich 3 latach wynosiła 182 urządzenia rocznie. Mieszkańcy mają do wyboru dotację miejską do wymiany ogrzewania oraz dotację ciepłe mieszkanie, a także program Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, tutaj możemy mówić o całkowitym załamaniu tempa składania wniosków. Jeszcze w 2023 roku tych wniosków w Bydgoszczy było 546, a w roku 2025 już ta skala znacznie spada i wniosków jest zaledwie 14, czyli 40-krotnie mniej niż jeszcze 2 lata temu. W przypadku dotacji miejskiej ciepłe mieszkanie, tutaj również odnotowano spadek. W 2024 roku wniosków było ponad 500, a w zeszłym, ubiegłym roku, 2025, zaledwie 141. To mało i tutaj zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy i zauważamy, że te spadki zbiegły się z wejściem w życie uchwały antysmogowej i brakiem egzekwowania tych przepisów przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o kontrolę, w 2025 roku przeprowadzono 1465 kontroli i odnotowano zaledwie 50 przypadków nieprzestrzegania uchwały antysmogowej, z czego 43 zakończyły się zaledwie pouczeniem i tylko 7 mandatem, więc tutaj użytkownicy nielegalnych urządzeń nie mają się czego obawiać, wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji. Ta dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna, jej poziom to podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo z dotacji miejskiej zostali wykluczeni właściciele domów jednorodzinnych. Wcześniej mogli oni łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze z dotacją miejską. Według danych pozyskanych przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, jest to organ opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, w Bydgoszczy co roku w związku z ekspozycją na pył zawieszony PM2,5 umierają 292 osoby i Prawie 6 tysięcy osób musi zostać poddanych leczeniu w szpitalach i przychodniach, więc no tutaj jest to wiele tragedii ludzkich i też kosztów zdrowotnych dla budżetu państwa. Ta kwota przeznaczana przez Bydgoszcz jest kwotą bardzo symboliczną. Na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczanych jest tylko 3 miliony złotych.
0: Urzędnicy wskazują, że na spowolnienie wymiany pieców mogą mieć wpływ zmiany w zasadach przyznawania dotacji, mówi Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska.
2: My w tej chwili oferujemy mieszkańcom dwa rodzaje programów dofinansowania. Jeden z nich to jest dotacja miejska, której zasady uległy zmianie w czerwcu 2024 roku i aktualnie z tego programu miejskiego można otrzymać dofinansowanie dla lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota dofinansowania na lokal to jest 6 tysięcy złotych i faktycznie od ubiegłego roku, czy właśnie praktycznie od zmiany tych zasad dotacji obserwujemy spadek liczby składanych wniosków i z naszej oceny mają na to wpływ dwie kwestie. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkańców, którzy planowali wymienić swoje piece i dostosować się do wymagań uchwały antysmogowej, czyli że od 1 stycznia 2024 jest zakaz użytkowania kotłów bezklasowych, już tą wymianę dokonała. Więc obserwowany wzrost w 2023-2024 wniosków wynikał z tego, że mieszkańcy po prostu planowali spełnić te regulacje uchwały antysmogowej. Drugą kwestią jest jednak są perturbacje z programem rządowym Czyste Powietrze, który dotuje wymiany ogrzewania dla domów jednorodzinnych. A jako, że my w 2024 zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych, a jednocześnie z programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy, w związku z tym mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przejść z domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców i stąd liczba klientów była mniejsza. Przygotowujemy w tej chwili zmianę do uchwały dotacyjnej i planujemy umożliwić na powrót mieszkańcom, właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Także to już spowoduje, zmobilizuje, mam nadzieję, mieszkańców domów jednorodzinnych do składania wniosków, ale jednocześnie my obserwujemy, bo mamy liczby z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wykonujemy wiele działań informacyjnych, dedykowane pisma bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza, czyli do domów jednorodzinnych kierujemy. Jesteśmy w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc identyfikujemy, co to jest za grupa mieszkańców, którzy jeszcze zalegają z tą likwidacją, a powinni byli już przestać użytkować kotły pozaklasowe. I planujemy też takie indywidualne wizyty i konsultacje z tymi mieszkańcami, żeby poznać przyczynę i zachęcić ich jednak do tej wymiany.
3: Docieracie też do tych osób, tak? Oferujecie pomoc w wypełnieniu wniosku, więc jakby ta inicjatywa jest, ale są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić.
2: Tak, są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić. Być może pismo informacyjne to jeszcze jest za mało, ażeby zachęcić mieszkańca, dlatego planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta i szanowni państwo, zapraszam serdecznie. Jest operator programu, dedykowany pracownik, który poświęci każdą ilość czasu, jaką potrzebujecie państwo, przeprowadzi przez wypełnienie wniosku, zgromadzenie dokumentów, zapewni poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu w tej konsultacji. Po pierwsze kwestia finansowa i faktycznie jest to problematyczne, ponieważ te dotacje działają na zasadzie refundacji, czyli ja muszę wyłożyć pieniądze własne, a następnie po realizacji, po kilku miesiącach dopiero je dostaję z powrotem. Więc to faktycznie może być barierą i wiemy od mieszkańców, że jest. W naszym programie miejskim dotacji mamy taką zasadę, że można już uzyskać refundację w połowie procesu wykonywania tej likwidacji urządzeń. Natomiast program Czyste Powietrze takich założeń nie ma.
0: Miasto zapowiada, że właściciele domów jednorodzinnych ponownie będą mogli ubiegać się o dotacje. W Bydgoszczy nadal około 25 tysięcy urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi wymaga zastąpienia nowoczesnymi źródłami ciepła.
4: To jest Radio.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć swoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mostów.
1: To jest Radio SK.

0: to promocja.
1: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

SK Bydgoszcz.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i